0: nie wszystko zależy od nas.
1: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
0: Co się zmieniło?
1: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
2: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.

0: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZOO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
1: Kia. Movement that inspires.

0: Okej, raport wysłany.
1: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
0: Słucham?
1: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
0: O kim ty mówisz?
1: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
0: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
1: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
2: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Już tak, po prostu nawet słowa wstępu. Zapraszam, coś, nie wiem, idzie lato.

Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej. Play.

0: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Hawrylenia, o tym mówiliśmy w poniedziałek.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
0: W poniedziałek nad ranem pomiędzy węzłami Opole Zachód a Brzeg na autostradzie A4 doszło do tragicznego wypadku. W wyniku zderzenia ciężarówki z busem zginął pracownik obsługi autostrady. O szczegółach opowiedział Radiu Gra Przemysław Kędzier, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
2: Przed godziną trzecią właśnie otrzymaliśmy informację o tym, że na 219 km w kierunku na Wrocław 60-letni kierujący lawetą doprowadził do zderzenia z samochodem obsługi autostrady. Niestety w wyniku tego zderzenia śmierć na miejscu poniósł 29-latek. Tam ten 29-latek był reanimowany, niestety poniósł śmierć.
0: Dodajmy, że kierowca lawety również odniósł obrażenia i trafił do szpitala. Droga w kierunku Wrocławia przez wiele godzin była zablokowana.
1: Zawsze reagujemy na wasze sygnały.
0: O mały włos, a w poniedziałek doszłoby do tragedii na wrocławskich Krzykach. Małe dziecko zatrzasnęło się w zaparkowanym samochodzie. Uratowała je szybka reakcja matki i interwencja dwóch policjantek. Na miejscu była Martyna Czerwińska.
3: Kobieta przekazała kluczyki do samochodu swojemu 1,5-rocznemu dziecku do zabawy. W pewnym momencie maluch, znajdując się sam w aucie, przypadkowo zatrzasnął drzwi. Temperatura w samochodzie rosła z każdą minutą, więc matka postanowiła natychmiast zawiadomić służby ratunkowe. Na miejscu pojawiły się dwie wrocławskie policjantki. Ze względu na ogromne ryzyko przegrzania organizmu, wybiły szyby od strony kierowcy i uwolniły przestraszone, ale jak się na szczęście szybko okazało, w dobrym stanie dziecko. Policja przypomina jednak, aby nigdy, absolutnie nigdy, nie pozostawiać dzieci bez opieki w pojeździe, nawet na krótki czas.
0: Na początku tygodnia mówiliśmy też o interwencjach służb na Dolnym Śląsku w związku z burzami, jakie przetoczyły się przez nasz region w końcówce weekendu. Strażacy interweniowali blisko 300 razy. Zniszczeń jest dużo, ale nie ma poszkodowanych, donosił rzecznik wojewody dolnośląskiej Tomasz Jankowski.
4: Działania dotyczyły głównie usuwania powalonych drzew i połamanych gałęzi oraz wypompowywania wody z podtopionych posesji i piwnic. Najwięcej zdarzeń odnotowano w powiatach jaworskim, zgorzeleckim, świdnickim i wrocławskim. W miejscowości Rudzica w powiecie lubańskim doszło do zawalenia się niezamieszkałego pustostanu. Po sprawdzeniu obiektu potwierdzono, że w środku nie przebywały żadne osoby. W wyniku zdarzeń związanych z pogodą nikt nie został poszkodowany. Obecnie służby energetyczne pracują nad tym, aby przywrócić zasilanie tym gospodarstwom, które nie mają prądu. Na terenie Dolnego Śląska 544 odbiorców nie ma obecnie zasilania. Największe przerwy w zasilaniu występują w powiecie bolesławieckim, gdzie energii pozbawionych jest 345 odbiorców.
0: Co ważne, sytuacja hydrologiczna w naszym regionie jest stabilna.
1: O tym się mówi we Wrocławiu.
0: Tajwański koncern Foxconn wybrał podwrocławską Miękinię na miejsce budowy parku technologicznego. Foxconn jest największym na świecie producentem elektroniki na zlecenie. Rozwija także działalność w obszarze półprzewodników, sztucznej inteligencji, centrów danych, robotyki oraz zaawansowanych technologii przemysłowych. Przedstawiciele organizacji zapowiedzieli, że projekt parku technologicznego w Polsce ma potencjał przyciągnięcia inwestycji o wartości liczonej w miliardach dolarów. Planowana powierzchnia parku wyniesie co najmniej 150 hektarów, a jego realizacja może przełożyć się na powstanie dziesiątek tysięcy miejsc pracy. Ma to być nie tylko przestrzeń dla biznesu i przemysłu. Projekt zakłada również rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz miejsc do życia, pracy i spędzania wolnego czasu. Wrocławskie inwestycje otworzyły oferty w przetargu na remont ulicy Ruskiej na odcinku od Kazimierza Wielkiego do Placu Solnego. Swoje propozycje złożyło trzech wykonawców. Teraz trwa analiza formalna złożonych dokumentów. Ulica Ruska, będąca historycznym traktem prowadzącym do serca miasta, przejdzie gruntowną metamorfozę. W planach jest posadzenie kilkudziesięciu drzew. Co do pełnego zakresu inwestycji, to obejmie przebudowę nawierzchni, montaż nowego oświetlenia dekoracyjnego, budowę elementów małej architektury, modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej oraz instalację monitoringu. W ramach prac wykonawca będzie musiał uwzględnić możliwe odkrycia archeologiczne, w tym relikty XIII-wiecznej Bramy Ruskiej. Całość inwestycji została uzgodniona z konserwatorem zabytków. Zachowane zostaną m.in. historyczne linie zabudowy i torowisko. Przy skrzyżowaniu z ulicą Psiebudy powstanie nowa zielona przestrzeń przeznaczona do spotkań mieszkańców i turystów, a wykonawca będzie miał 9 miesięcy na realizację całego zadania.
1: Wiadomości Radia Gra.
0: Mieszkańcy Wrocławia mogą już korzystać z nowego przejścia pieszo-rowerowego przy Bastionie Sakwowym. Inwestycja domknęła trasę promenady staromiejskiej, tworząc spójny zielony ring wokół Starego Miasta. Nowe przejście wyróżnia się charakterystycznym biało-czerwonym oznakowaniem i łączy dwa historyczne odcinki promenady. Dzięki temu rowerzyści i piesi zyskali wygodny, bezpieczny i ciągły korytarz transportowy, eliminujący dotychczasowe utrudnienia i punkty kolizyjne. Otwarcie przejścia to część większego projektu modernizacji ulicy Piotra Skargi. W ramach prac wymieniono nawierzchnię jezdni, odnowiono chodniki, wybudowano nową ścieżkę rowerową oraz zmodernizowano przystanek tramwajowy, przesuwając go bliżej ulicy Podwale. Dodatkowo istniejące przejścia dla pieszych zostały przesunięte i doposażone w przejazdy rowerowe. Na początku tygodnia informowaliśmy także, że już niedługo zakończy się remont dwóch dużych wrocławskich podwórek. W ramach akcji Powroty Podwórek aktualnie trwa 6 remontów, a 11 podwórek, co przekazał Radiu Gra Michał Gus z Biura Prasowego Wrocławskiego Magistratu, czeka na rozpoczęcie.
5: Jeszcze latem będziemy mieli dwie takie mocne, powiedziałbym, premiery, jeżeli chodzi o remonty wnętrz podwórzowych. Po pierwsze, w ciągu najbliższych kilku tygodni ukończymy remont dużego, prawie hektarowego podwórza między ulicami Kromera Bydgoską i Łąką Mazurską. Po drugie, pod koniec lata, pod koniec wakacji ukończymy drugi etap bardzo widowiskowego podwórka. Już w tym pierwszym etapie mówimy o podwórku imienia wszystkich mieszkańców. Takie nazwała lokalna społeczność, to jest na przedmieściu Oławskim, jest to w kwartale zabudowy między ulicami Komuny Paryskiej, Mierniczą Łukasińskiego i Prądzyńskiego. W tej chwili trwają prace bardziej we wschodniej części od podwórza, bliżej ulicy Prądzyńskiego. Dwa bardzo duże wnętrza podwórzowe.
0: Na pracę czeka też wnętrze między ulicami Sienkiewicza, Reja, Nowowiejską, Piastowską, a Krzywą.
5: W ciągu najbliższych kilku tygodni spodziewamy się zakończyć przetarg na remont jednego z największych podwórzy kamienicznych we Wrocławiu. Prawie 2 hektary powierzchni. Jeżeli ktoś chciałby sobie zwizualizować, ile to są 2 hektary, to jest mniej więcej 2 place nowy targ. Jest to podwórze między ulicami Sienkiewicza, Reja, Nowowiejską, Piastowską i ulicą Krzywą. Ogromne podwórze, 18 tysięcy metrów kwadratowych do opracowania. Jest to drugie największe podwórze kamieniczne we Wrocławiu. Również remont wypatrywany przez mieszkańców. Tam również pojawi się infrastruktura sportowa. Boisko na pewno do piłki nożnej, do koszykówki. Tereny zabawowe dla dzieci. Poprawa jakości nawierzchni, atrakcyjne nasadzenia. Chociaż też powiedzmy sobie szczerze, akurat to wnętrze podwórzowe już samo w sobie jest dosyć zielone. Tam jest sporo dużych drzew, ale chcemy to jeszcze bardziej wzbogacić, a jednocześnie uporządkować, bo jednak to jest podwórze, które potrzebuje, no mówiąc wprost, lepszego między innymi opracowania nawierzchni, systemów odwodnień. To jest często taka dosyć bolączka tych starych kamienicznych wnętrz podwórzowych.
0: Dodajmy, że prace mają rozpocząć się jeszcze w wakacje.
1: www.radiogra.pl.
0: Smacznie, zdrowo i na studencką kieszeń. Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu rusza nowa stołówka akademicka. Ma być oparta na lokalnych produktach i krótkich łańcuchach dostaw. Produkty, jak mówi Radiu Gra Marta Czaplicka z Katedry Ogrodnictwa, będą pochodzić m.in. z uczelnianych upraw.
6: Założyliśmy, że nie tylko nasza uczelnia, ale też inne uczelnie w Polsce posiadają swoje tereny rolnicze i tutaj jakby budujemy model po to, żeby z naszych na początku stacji ogrodniczych, czyli z Psaris Samotworu, satelitarne miejscowości dookoła Wrocławia, dostarczać owoce i warzywa. Dostarczać je świeże, produkować je w takiej ilości, żeby zaspokoić potrzeby przez cały rok, ale też z nich przygotować przetwory, które wykorzystamy później, tak? Czy to przeciery pomidorowe, czy mrożonki, czy sok jabłkowy, czy jabłka do szarlotki. No i główne nasze założenie jest takie, że tanio i dobrze i smacznie będzie też wtedy, kiedy będziemy bazować na tym, co faktycznie u nas rośnie. Także my możemy oczywiście korzystać z innych surowców, ale tą bazą są te nasze produkty dostępne tu na miejscu.
0: Posiłki mają być też ekologiczne i zero waste i kosztować nie więcej niż 20 zł.
6: Założenie też jest takie, że w kuchni wykorzystujemy, bo pewnie nie wszyscy o tym wiedzą, ale w takim typowym obrocie handlowym około 30% owoców i warzyw w ogóle jest eliminowanych, odpada od razu na kompost, bo jest za małe, za duże, nie takie, nie idealne, tak? Tam niektórzy starają się coś z tym zrobić, my wychodzimy z jednego założenia. Jak coś jest nieidealne, ale jest smaczne i pyszne, pyszne, to i tak robimy z tego jedzenia. No i oczywiście wszystko to, co, że tak powiem, będzie tym odpadem biologicznym, w sensie obierkami i tak dalej, to wszystko ląduje na kompost i wraca do produkcji jako po prostu ziemia ogrodnicza.
0: Sprawdziliśmy też, co o tej inicjatywie myślą sami studenci.
7: Uważam, że jest świetnym pomysłem i jest bardzo potrzebny. Z uwagi na to, że będziemy w stanie jako studenci pozwolić sobie na pełnowartościowe obiady w takiej cenie, która nie zaboli naszego portfela. Mamy różnego rodzaju bistra na uczelni. Co prawda są to prywatne firmy, więc te ceny są takie jak wszędzie, mi się wydaje, więc trzeba trochę wydać, żeby się najeść, ale wiadomo, jeżeli jesteśmy do tego zmuszeni, to po prostu robimy. A tak to z uwagi, że jesteśmy niedaleko centrum, to zazwyczaj jakiś fast food jest to najszybszą opcją.
0: Mówiła Lena Kobrowska z samorządu studenckiego. Warto dodać, że w gotowanie, uprawianie warzyw i owoców oraz tworzenie jadłospisów posiłków zaangażują się także studenci. I to były najważniejsze tematy z poniedziałku. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Więcej na radiogra.pl.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
8: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
9: Hej, zwrotu mocni!
10: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
11: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
12: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
11: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
13: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
14: Po reklamie.
15: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Hawrylenia, o tym mówiliśmy we wtorek.
16: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
15: Pod Wrocławiem powstanie gigantyczna inwestycja. Tajwańczycy wybudują w Miękini park technologiczny za miliardy. Przedsięwzięcie zostało ogłoszone podczas targów Taiwan Expo 2026 w Warszawie.
17: W parku technologicznym zatrudnienie ma znaleźć nawet 40 tysięcy osób na różnych szczeblach. To ma być jeden z największych ośrodków nowych technologii w Europie. Koncern TIMA zrzesza ponad 3 tysiące firm sektora elektrycznego i elektronicznego. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek, która otworzy fabrykę pod Wrocławiem, ma być Focon, która produkuje podzespoły dla takich gigantów jak Apple, Sony czy Intel.
15: Informacja na ten temat zebrała Martyna Czerwińska.
16: www.radiogra.pl.
15: 68 kierowców pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. To bilans akcji Alkohol i Narkotyki, jaką przez tydzień prowadziła Dolnośląska Drogówka na drogach w naszym regionie. Szczegółami podzielił się z nami we wtorek podkomisarz Paweł Noga.
18: Akcja trwała od 15 do 21 czerwca, a policjanci w toku prowadzonych czynności przebadali na zawartość alkoholu ponad 34 tysiące kierujących pojazdami mechanicznymi. Niestety 56 wsiadło za kierownicę, znajdując się pod wpływem alkoholu. Podczas tych tygodniowych działań 81 kierujących poddano badaniu na zawartość narkotyków w organizmie. Niestety 12 z nich znajdowało się pod ich wpływem. W trakcie prowadzonych działań dolnośląscy policjanci zatrzymali 20 kierowców, którzy posiadali aktywny sądowy zakaz oraz 20, którzy decyzją starosty posiadali cofnięte uprawnienia.
15: Przypomnijmy, że kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi karą nawet 3 lat pozbawienia wolności. Ponad 32 tysiące publikacji w mediach tradycyjnych i blisko 350 tysięcy wpisów w mediach społecznościowych od początku roku do połowy maja. We wtorek mówiliśmy szerzej na temat najnowszego raportu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu o dezinformacji medycznej. Zdrowotne fake newsy to aktualnie jedno z największych wyzwań współczesnej medycyny. Jak mówi Wioletta Samborska, dyrektor Centrum Odkryć Medycznych, dezinformacja przyjmuje różne formy.
19: Jak myślimy o dezinformacji, to zazwyczaj myślimy o teoriach spiskowych, czasami o 5G, o środowisku. Natomiast to, co bardzo mocno wykazał nasz raport, że dezinformacja tak troszkę bocznymi drzwiami wchodzi do naszego codziennego życia, do głównego nurtu, ponieważ wszystkie, może nie wszystkie, ale duża część lifestyle'owych treści są właśnie dezinformacją medyczną. Te oczywiście zdrowotne. Poradniki typu 3 sposoby naturalne na to, żeby zlikwidować migrenę. Albo 3 sposoby na odkwaszenie organizmu. Wykorzystanie lewoskrętnej witaminy C lub witaminy D do leczenia onkologicznego. Oraz inne historie tego typu, czyli proste porady, szybki efekt w teorii. Gdyby medycyna miała panaceum na wszystkie nasze choroby, to nie byłoby problemu z naszym zdrowiem i wszyscy bylibyśmy w idealnym zdrowiu.
15: Fałszywy przekaz coraz częściej zaczyna się od pozornie niewinnej porady. Raport wykazał, że wiele fake newsów dotyczy teorii żywieniowych.
19: Wszystkie treści dotyczące teorii żywieniowych. Myślę, że to jest istotne, że cud diety w praktyce nie istnieją, natomiast cud diety bardzo często prowadzą do w jakiś sposób do wyniszczenia, do zniszczenia organizmu. W związku z tym, jeżeli chcemy rzeczywiście się odchudzać, to postarajmy się skorzystać z medycznych ekspertów i ekspertek, a niekoniecznie z porad influencerskich.
1: Możemy tutaj podać jakiś przykład takich diet, które powiedzmy trendują?
19: Diety keto, które faktycznie nawet gdzieś tam się trafiła zjedzona kostka masła, która mówi o tłuszczu, który na tym keto powinno się spożywać.
15: Zapytaliśmy też, dlaczego dezinformacja medyczna jest niebezpieczna.
19: Przede wszystkim dlatego, że dezinformacja medyczna daje nam szybkie recepty i przepisy na to, w jaki sposób uzyskać efekt zdrowotny. Ona prowadzi też często do przerywania terapii medycznych, nie wiem, onkologicznych lub innych, co powoduje w skrajnych bardzo przypadkach czasem nawet śmierć. Gdyby to było tak łatwe, to lekarze, lekarki również zachęcaliby do innego sposobu leczenia, gdyby mieli dowody naukowe poparte badaniami klinicznymi na to, że to działa. To zazwyczaj nie działa, w związku z tym przerywanie z tego powodu leczenia długoterminowego jest złem.
15: Odpowiedzią na ten problem ma być powstające przy Uniwersytecie Medycznym Centrum Odkryć Medycznych. Jego rolą będzie edukowanie i wzmacnianie odporności na manipulacje.
16: O tym się mówi we Wrocławiu.
15: We Wrocławiu powstaną kolejne mieszkania treningowe dla bezdomnych. To lokale przejściowe. Osoby bez dachu nad głową będą pod okiem specjalistów uczyć się adaptować do normalnego życia i aktywizować się zawodowo. Kiedy osiągną gotowość, będą się mogli starać o mieszkania komunalne, tłumaczy Rafał Peron z Towarzystwa Świętego Brata Alberta we Wrocławiu.
14: Projekt, który dostał dofinansowania, ma piękną nazwę Przez próg. Znaczenie symboliczne dla nas, dla osób domnych, że tak się wyrażę, przejście przez próg. To jest taki element drzwi, po prostu przechodzimy codziennie do swoich mieszkań. Dla osób w kryzysie bezdomności czasami ta bariera, ten próg jest nie do pokonania bez pomocy z zewnątrz. Ten projekt zakłada rozwój mieszkalnictwa dla osób w kryzysie bezdomności.
15: W każdym z mieszkań zamieszkają 2-3 osoby. Pieniądze na ten cel udało się pozyskać dzięki unijnemu programowi. Gminy i organizacje pozarządowe z Dolnego Śląska dostały 70 milionów na walkę z bezdomnością i ubóstwem. Do dolnośląskich gmin i powiatów trafią też pieniądze na wsparcie seniorów. To w sumie 5,5 miliona złotych na utworzenie, wyposażenie lub zapewnienie funkcjonowania dziennych ośrodków wsparcia seniorów oraz aktywizację osób starszych. Wszystko w ramach programu Aktywni Seniorzy ASY.
20: Ten program przede wszystkim skierowany jest do samorządów, do podmiotów, które zajmują się szeroko pojętą polityką senioralną. I stąd też poszczególne priorytety z programu ASY, czyli aktywni seniorzy, bo mówimy tu o nie tylko opiece dziennej, mówimy tutaj nie tylko też o podnoszeniu kompetencji dla seniorów, ale także o ich edukacji, o wspieraniu opieki nad nimi, ale przede wszystkim chodzi o aktywizację samych seniorów z terenu Dolnego Śląska.
15: Mówi wojewoda dolnośląska Anna Żabska. Sprawdziliśmy też, na co można przeznaczyć te środki.
20: Mówimy tutaj o integracji międzypokoleniowej, czyli na wszystkie zadania związane z tego, by stworzyć warunki do tego, by seniorzy mieli opiekę, a po drugie także wykorzystywać ich wiedzę, doświadczenie, kompetencje w tak zwanej komunikacji międzypokoleniowej, czyli na przykład w kontaktach czy w projektach miękkich z młodszymi pokoleniami, czyli nawet maluchami czy osobami w średnim wieku. Mamy też priorytet dotyczący edukacji seniorów, czyli tutaj wprost, choćby za finansowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale mamy także priorytet dotyczący opieki nad seniorami, czyli dziennymi domami opieki, które tworzą, tak naprawdę pomagają seniorom w ich funkcjonowaniu codziennym, ale także są to też priorytety dotyczące ich szkoleń, warsztatów.
15: Dodajmy, że wsparcie otrzymały w sumie 73 jednostki z naszego województwa.
16: Twoje sprawy.
15: Ojcowie coraz chętniej zostają z dziećmi w domu. Wynika z danych ZUS. Z zasiłku tacierzyńskiego skorzystało w pierwszym kwartale roku 64 tysiące tatusiów. Blisko 3 razy więcej niż rok temu. Nauczycielka z Wrocławia, pani Kasia, mówi Radiu Gra, że tatusiowie są coraz bardziej zaangażowani w szkolne życie swoich pociech.
0: Interesują się dziećmi, przychodzą na wywiadówki, odbierają, zaprowadzają. Niekiedy nawet częściej pytają niż mamy. Też tak jest, że przychodzą bardziej takie skrupulatne pytania, bardziej szczegółowe zadają niż mamy, więc zmieniło się dużo.
21: To dobrze?
0: Uważam, że tak, bo ojciec jest również bardzo ważnym dla dziecka rodzicem i daje, szczególnie dla chłopców, jest to taki wzór pierwszy.
15: A mali wrocławianie bardzo to doceniają.
22: No, mój tata zawsze chce mnie rozweselić i jest bardzo żartobliwy.
23: Za co ty kochasz swojego tatusia?
24: Za to, że dużo czasu ze mną spędza.
25: Za to, że tyle pieniędzy zbiera i pracuje w takiej trudnej pracy.
26: Najczęściej bawimy się Lego.
15: I na tym kończymy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
16: Więcej na radiogra.pl. Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Chawrylenia, o tym mówiliśmy w środę.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
0: Dolnośląska Policja zapowiada wzmożone kontrole na drogach. Jak mówi podkomisarz Paweł Komza z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, będzie więcej funkcjonariuszy i profesjonalny sprzęt.
2: Już w tym miesiącu ruszamy z akcją Bezpieczne Wyjazdy. Policjanci ruchu drogowego, zarówno Komendy Wojewódzkiej, jak i Komend Podległych, będą prowadzić bardzo wzmożone kontrole prędkości, stanu trzeźwości, stanu technicznego pojazdów, jak również tego, czy w odpowiedni sposób przewozimy najmłodszych pasażerów naszych pojazdów. Do tych działań wykorzystamy nie tylko zwiększone zasoby ludzkie, ale również tak zwane drony. Oczywiście skupimy się również na kontroli miejsc, które będą zbierać, że tak powiem, dosyć duże skupiska ludzi w ramach wypoczynku czy rekreacji. Wspólnie ze Strażą Pożarną udamy się także do miejsc zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży, takie jak chociażby obozy harcerskie czy miejsca kolonii, półkolonii.
0: Mówił w środę w Radiu Gra podkomisarz Paweł Komza z Dolnośląskiej Policji.
1: Zawsze reagujemy na wasze sygnały.
0: W środę wakacyjnych porad na naszej antenie udzielali ratownicy z karkonoskiej grupy GOPR-u. W ubiegłoroczne wakacje mieli 200 interwencji, teraz szykują się już na kolejny sezon. Wysokie temperatury zachęcają wrocławianę do wyjazdów w góry, tam jednak pogoda zmienia się z godziny na godzinę. Jak przygotować się na taką wycieczkę? Radził Krzysztof Koziej z karkonoskiego GOPR-u.
3: No na pewno warto ze sobą wziąć rzeczy, które będą nam służyły, kiedy ta pogoda się zmieni, tak? Bo rano wybierając się w góry może być prognoza pogody zapowiadająca 30 czy tam ponad 30 stopni. Natomiast w górach ta pogoda, trzeba pamiętać, że się bardzo szybko zmienia i te zmiany są nagłe. Więc na pewno właściwy ubiór, nie tylko i wyłącznie na te ciepłe dni, ale także na tą część chłodniejszą. Na pewno duża ilość wody, w zależności od tego, czy mamy wycieczkę zaplanowaną w taki sposób, że przechodzimy przez schroniska, gdzie możemy jeszcze się doposażyć w tą wodę. To tej wody może być mniej, natomiast tam, gdzie nie będzie po drodze tych schronisk, tej wody na pewno musi być więcej. Myślę, że spokojnie można liczyć, żeby był to litr, półtora litra na osobę tej wody, gdzie nie będziemy mieli możliwości zakupów. Warto sprawdzać prognozę pogody. W dzisiejszej dobie prognozy pogody dostępne na telefonach komórkowych bardzo dokładnie mówią o pojawiających się komórkach burzowych. W ostatnich dniach ta pogoda pokazała, że te burze są bardzo niebezpieczne dla turystów.
0: Warto też pobrać aplikację, która pozwoli na szybkie wezwanie pomocy.
3: Namawiam do tego, żeby zainstalować sobie aplikację Ratunek. To jest bezpłatna aplikacja na każdy telefon komórkowy. Daje możliwość wezwania pomocy, czy to głosowej, czy SMS-owej. Ratownicy w stacjach centralnych będą wiedzieli, w którym miejscu osoba się znajduje, będą mieli koordynaty, które pomogą szybciej ratownikom dotrzeć do osoby, która będzie potrzebowała tej pomocy.
0: Chociaż wycieczki górskie cieszą się dużą popularnością przez cały rok, to w wakacje takich wyjazdów jest więcej.
3: No, okres wakacyjnych tych najbliższych dwóch miesięcy to jest wzmożony ruch turystyczny. Spodziewamy się, tak jak w poprzednich latach, ponad 200 osób w zeszłym roku potrzebowało naszej pomocy w grupie karkonoskiej. Rok do roku ta statystyka pokazuje, że przyrost wypadkowości jest około 15%, więc no, na to jesteśmy przygotowani. Natomiast liczymy, że tych wypadków będzie mniej niż w zeszłym roku. Natomiast jeżeli będzie ich więcej, również będziemy przygotowani na to.
0: Na stronie GOPR-u znajdziecie wszystkie informacje do tego, jak przygotować się przed wypadem w góry. Port lotniczy Wrocław został uhonorowany prestiżową nagrodą ACI Europe Best Airport Award 2025 w kategorii lotnisk obsługujących do 5 milionów pasażerów rocznie. To pierwsze takie wyróżnienie dla polskiego lotniska w ponad 20-letniej historii konkursu, uznawanego za jedno z najważniejszych w branży lotniczej. Nagroda przyznawana jest za najwyższe standardy obsługi pasażerów, innowacyjność oraz efektywność operacyjną. Wśród tegorocznych laureatów znalazły się także największe europejskie lotniska, takie jak londyńskie Heathrow czy port lotniczy w Wiedniu. Wyróżnienie to potwierdza rosnącą pozycję wrocławskiego lotniska na mapie europejskiego transportu lotniczego i stanowi ważny sygnał dla pasażerów oraz partnerów biznesowych.
1: O tym się mówi we Wrocławiu.
0: Miejska spółka Wrocławskie Inwestycje ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej pod budowę nowej drogi wewnętrznej oraz zagospodarowanie terenów zielonych w rejonie ulicy Starogranicznej pomiędzy Żubrzą a Legnicką. Planowana inwestycja zakłada budowę oświetlonej drogi wewnętrznej, dojazdów do istniejących nieruchomości i terenów usługowych, a także nowej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. Wzdłuż nasypu kolejowego powstaną oświetlone ścieżki rowerowe i chodniki, które połączą ulicę Żubrzą z projektowaną infrastrukturą rowerową w rejonie ulicy Legnickiej. Projekt przewiduje także uporządkowanie zieleni oraz montaż elementów małej architektury, co ma stworzyć przyjazną przestrzeń do codziennego poruszania się i rekreacji. Wybrane biuro projektowe będzie miało 11 miesięcy na przygotowanie pełnej dokumentacji dla tej inwestycji. W środku tygodnia w raportach mówiliśmy też o kolejnej dużej zielonej inwestycji w stolicy Dolnego Śląska. Miasto pozyskało prawie 8 hektarów terenów, które zamienią się w park i miejsce do rekreacji. Jak tłumaczy Michał Gus z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego, to miejsce pozyskane od Agencji Mienia Wojskowego w rejonie ulic Ołtaszyńskiej i Zwycięskiej.
4: To jest teren przylegający bezpośrednio do w zasadzie już ukończonej nowej szkoły przy ulicy Zwycięskiej. Cel tego pozyskania tych gruntów był taki, żeby przeznaczyć to pod tereny zieleni i rekreacji. To się w końcu udało. W ubiegły piątek podpisany został akt notarialny z Agencją Mienia Wojskowego. Na mocy tego aktu miasto wchodzi w posiadanie tego terenu na drodze wymiany. To znaczy Agencja Mienia Wojskowego pozyskuje teren na południe od ulicy Bystrzyckiej.
0: Zapytaliśmy, jak zostanie zagospodarowany ten teren.
4: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego od lat przewiduje tutaj zieleń parkową. Z pewnymi wyjątkami, bo możliwe są na przykład jakieś komunikacje, jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że będzie tam na przykład droga rowerowa. Generalnie zieleń parkowa z jakimiś urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi. Natomiast jeżeli w toku zagospodarowywania tego terenu będą sygnały, czy to od mieszkańców, czy od Rady Osiedla, że są jakieś propozycje dozbroić ten teren, na przykład w jakąś infrastrukturę sportową, no to one oczywiście zostaną rozpatrzone i bardzo poważnie przeanalizowane. Ale co do zasady, tak, to generalnie ma być teren zielony, teren, który nie będzie zabudowywany, teren składający się na kolejny klin na południu Wrocławia, taki pomagający przewietrzać te południowe osiedla.
0: Na efekty trzeba będzie jednak poczekać nawet kilka lat.
4: Ja myślę, że to jest kwestia co najmniej kilku lat, dlatego że jest to teren powojskowy z bocznicą kolejową, nieczynną od bardzo wielu lat. Tam są jakieś utwardzone place, są resztki budynków. Należy się spodziewać, że będzie tam potrzebna inwentaryzacja zieleni, to po pierwsze. Po drugie, remediacja. No nie wiemy, co jest w tej glebie. Trzeba będzie tam trochę popracować, więc z góry uczciwie mówimy na pewno kilka lat, ale jednocześnie uspokajamy mieszkańców. Nie powstaną tam żadne bloki mieszkalne. Miasto będzie w najbliższych latach przygotowywać ten teren po to, żeby oddać go mieszkańcom do zieleni, do rekreacji i do wypoczynku.
0: Jak to było już wspomniane, w zamian miasto oddało Agencji Mienia Wojskowego mniejsze obszarowo grunty na południe od ulicy Bystrzyckiej. Zgodnie z planem miejscowym, tamte tereny przeznaczone są pod zabudowę usługową.
1: Twoje sprawy.
0: Przed nami fala upałów. W weekend temperatury mogą przekroczyć nawet 36 stopni. Nakrycie głowy, woda, krem z filtrem to obowiązkowy ekwipunek każdego, kto będzie spędzał czas na świeżym powietrzu. Dr Janusz Sokołowski, kierownik SOR-u w Szpitala Przyborowskiej, przypomina, że udar słoneczny jest bardzo niebezpieczny.
5: Przegrzanie organizmu właśnie grozi nam udarem, a udar, jak wiemy, to są najgorsze powikłania mózgowe, jakie mogą być. Bo to są drgawki, to jest utrata przytomności, a to wszystko powodowane jest tak zwanym obrzękiem mózgu, czyli sytuacją, która może prowadzić do zatrzymania i oddechu, i krążenia, czyli w krótkiej perspektywie do śmierci pacjenta.
0: Eksperci ostrzegają także przed wchodzeniem do wody bezpośrednio po opalaniu. Nagłe schłodzenie rozgrzanego organizmu może być bardzo niebezpieczne.
5: Jeżeli nie ma potrzeby, proszę nie wychodzić z domu. A kogo to najbardziej to zalecenie dotyczy? Oczywiście osób starszych, które bardzo szybko mogą się odwodnić. Dzieci, które są cały czas w ruchu i także szybko mogą się odwodnić. A jeżeli już rzeczywiście musimy wyjść, to starajmy się przygotować, nawet w myślach, w głowie, gdzie mamy pójść, aby ten czas przebywania na drodze był jak najkrótszy. Pamiętajmy o odkryciu głowy, takim odbijającym, żeby nie doszło po pierwsze do poparzenia głowy, twarzy, a także żeby nie doszło do szybkiego przegrzania organizmu.
0: Lekarze apelują także, aby pod żadnym pozorem nie zostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach.
5: Temperatura, to możemy o tym często wczuć, jest zdecydowanie wyższa w samochodach niż na zewnątrz. Często przy zamkniętych oknach, właściwie w ciągu kilkunastu minut możemy doprowadzić do utraty przytomności u dziecka i nie powinniśmy do takich rzeczy doprowadzać, a z doniesień medialnych, no wiemy, że takie sytuacje cały czas się zdarzają.
0: W upalne dni warto też ograniczyć intensywny wysiłek fizyczny. I na tych poradach kończymy. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Więcej na radiogra.pl. Radio Gra. Hity pełne słońca.
6: Reklama.
1: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
6: Ale etykieta musi być.
1: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
8: No ale co, Barbara? Rekin!
7: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
10: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
11: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
12: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
11: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6: Po reklamie.
1: To jest Gra FM.

0: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Hawrylenia, o tym mówiliśmy w czwartek.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
0: Wrocław przygotowuje się na wielkie uderzenie ciepła. W weekend termometry w stolicy Dolnego Śląska mogą pokazać nawet 40 stopni. Martyna Czerwińska sprawdziła, co szykuje miasto, aby ułatwić mieszkańcom przetrwanie tego trudnego weekendu.
2: Przede wszystkim na ulicy wyjadą tylko klimatyzowane autobusy i tramwaje. Miasto uruchamia też dodatkowe kurtyny wodne i w 14 lokalizacjach dystrybutory z bezpłatną kranówką dla ludzi i zwierząt. Miasto chce też zadbać o starszych i mniej poradnych mieszkańców. Pracownicy ośrodka pomocy społecznej będą odwiedzać swoich podopiecznych w domach i sprawdzać, czy są odpowiednio nawodnieni, czy mieszkania są zacienione.
0: Jest też apel, aby wszyscy, którym doskwiera duchota w domu, szukali ochłody w galeriach handlowych. W weekend wypada niedziela handlowa, więc warto skorzystać z takiej opcji ochłodzenia się.
1: O tym się mówi we Wrocławiu.
0: Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę gminy Wrocław w sprawie unieważnionej przez wojewodę uchwały dotyczącej całorocznego zakazu fajerwerków. Wcześniej wojewoda uznała, że taki zakaz jest niezgodny z obowiązującymi w Polsce przepisami i do tej opinii przychylił się sąd. 22 stycznia tego roku, przypomnijmy, wrocławscy radni przyjęli uchwałę o całorocznym zakazie używania fajerwerków na terenie miasta, tak w przestrzeni publicznej, jak i na posesjach prywatnych. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk wówczas podkreślał, że zakaz używania fajerwerków to, i tu cytat, konsekwencja prowadzonej od dawna miejskiej polityki w tym zakresie. Przeciwko wprowadzeniu zakazu głosowali radni PiS, którzy wskazywali, że proponowane rozwiązania są niezgodne z prawem. Od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego urzędnikom wrocławskiego magistratu przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Fontanna multimedialna w ubiegłą sobotę uległa poważnej awarii. W dysze głównego gejzera wodnego uderzył piorun, który uszkodził instalację. Ze względu na konieczność wymiany części urządzeń i mechanizmów, do odwołania nie będą się odbywać pokazy specjalne, a pokazy dzienne i wieczorne będą odbywać się w ograniczonym zakresie. Część mechanizmów może być wyłączona. Ze względu na to, że fontanna multimedialna i jej mechanizmy to ogromne i jednocześnie złożone rozwiązanie technologiczne, dostawa i wymiana uszkodzonych części systemu zajmie kilka tygodni. Przy tej okazji konieczne jest przypomnienie o bezwzględnym zakazie wchodzenia do Niecki Fontanny. Zakaz wynika wprost ze względów bezpieczeństwa. W gorące dni świetną formą ochłody podczas wizyty w kompleksie Hali Stulecia jest mała fontanna posadzkowa, która znajduje się między Wrocławskim Centrum Kongresowym a fontanną multimedialną.
1: Zawsze reagujemy na Wasze sygnały.
0: Na Dolnym Śląsku rok szkolny kończy około 50 tysięcy uczniów. Wielu z nich ma już zaplanowany wakacyjny wypoczynek. Ewa Skrzywanek, dolnośląska kurator oświaty, zapowiadała w czwartek na antenie Radia Gra kontrolę zorganizowanych wyjazdów w naszym regionie.
3: Mamy około 1,5 tysiąca już zgłoszonych różnych form wypoczynku, od obozów harcerskich, różnych innych organizacji, ale także półkolonii, kolonii i wszelkich innych wypoczynków. Za granicę pojedzie na zorganizowany wypoczynek około 164 grupy. Niezwykle ważnym elementem jest dla nas także wypoczynek dzieci z środowisk z trudniejszą sytuacją życiową. Prawie 900 młodych ludzi z Dolnego Śląska pojedzie nad morze w tym czasie odpoczywać.
0: Kurator przypomina też o rozważnym wybieraniu wyjazdów dla dzieci i młodzieży. Wszystkie takie kolonie można sprawdzić w specjalnej bazie.
3: Dla Państwa rodziców, którzy zapisujecie dzieci bądź zapisaliście na wypoczynek letni, przypominam, że tylko grupy zorganizowane, zgłoszone do kuratorium, zgłoszone w bazie ogólnopolskiej wypoczynek, na platformie wypoczynek, są odpowiedzialne, odpowiednio przygotowane do tego, żeby taki wypoczynek prowadzić. Wszelkie inne organizacje nieprzygotowane, niezgłoszone, nie mają prawa takiego wypoczynku organizować. I tutaj też proszę o informację, jeżeli takie sytuacje się dzieją. Kuratorium będzie pełniło cały czas przez okres wakacji dyżury. Przewidujemy kontrole planowe wszelkich form wypoczynku na Dolnym Śląsku. Dolnośląskie grupy będą także kontrolowane w innych województwach poprzez współdziałanie z innymi kuratorami.
0: Mówiła dolnośląska kurator oświaty Ewa Skrzywanek. czwartek gościliśmy z mikrofonem Radia Gra w nowo otwartej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu Klinice Kardiologii i Kardiochirurgii Dziecięcej. To miejsce ma dbać o cały proces leczenia, od diagnostyki prenatalnej przez opiekę kardiologiczną, aż po najbardziej skomplikowane operacje. Jak mówi dr Paweł Cześniewicz, kierownik kliniki, takiego ośrodka na mapie Wrocławia brakowało.
4: Nowa klinika kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej jest bardzo nam potrzebna. To, że znajdujemy się w końcu w ośrodku, który dysponuje ogromnymi możliwościami, bo to są możliwości dotyczące zarówno leczenia pacjentów z wrodzonymi wadami serca, jest bardzo ważne. Dodatkowo mamy możliwość leczenia pacjentów w sposób nowoczesny. Mówimy o pacjentach z wadami serca, czyli leczenia przezskórnego. Mamy możliwość leczenia też zaburzeń rytmu serca, badań elektrofizjologicznych czy ablacji. Tworzymy ośrodek, który zapewni pacjentowi temu małemu, najmłodszemu pediatrycznemu pełną opiekę, dostęp do innych specjalizacji, tak, do innych lekarzy, z którymi ta współpraca jest bardzo ważna w kontekście pacjentów z wadami serca, którzy rzeczywiście bardzo często mają również inne problemy poza tymi problemami kardiologicznymi. Także to jest właściwe miejsce dla takiej kliniki.
0: Klinika to kolejny krok w tworzeniu całego zintegrowanego centrum pediatrycznego w USK.
4: Czekamy na to z niecierpliwością, czekamy na to, aż nasi koledzy z innych klinik, z lokalizacji przy Chałubińskiego też będą przeniesieni do tych nowoczesnych budynków, gdzie będziemy mieli bezpośredni kontakt i możliwość wspólnego zajmowania się naszymi pacjentami najmłodszymi.
0: Dzięki współpracy wielu specjalistów w jednym miejscu możliwe jest szybsze i skuteczniejsze leczenie.
4: Kardiologia dziecięca to jest złożona dziedzina. Nasi pacjenci mają oczywiście wady serca, ale to bardzo często są dzieci dotknięte również innymi problemami, czy wadami innych narządów, czy wadami genetycznymi. Oni wymagają opieki wielospecjalistycznej, wymagają dostępu do innych specjalistów i to nie na zasadzie przenoszenia pacjenta pomiędzy jednym a drugim ośrodkiem i tam szukania pomocy, tylko to powinno wydarzyć się i być zorganizowane tak, żeby to odbywało się natychmiast bez konieczności przejeżdżania, przemieszczania się. Jest to ważne dla nas, dla lekarzy, żeby te konsultacje i opieka była sprawna, ale także dla rodziców naszych pacjentów, którzy obecnie we Wrocławiu takiego ośrodka tak naprawdę nie mają.
0: To był, przypomnę, dr Paweł Cześniewicz, kierownik Kliniki Kardiologii i Kardiochirurgii Dziecięcej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.
1: Wiadomości Radia Gra.
0: Ponad 20 tysięcy zachorowań na raka gruczołu krokowego rocznie i około 5 tysięcy zgonów przez zbyt późne rozpoznanie choroby. Specjaliści z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przypominali w czwartek o regularnych badaniach profilaktycznych. To potrzebne, bo jak mówi profesor Tomasz Szydełko, kierownik Uniwersyteckiego Centrum Urologii, mężczyźni nadal badają się zbyt rzadko.
5: Nie wiemy tak do końca, dlaczego tak jest. Kobiety nie mają z tym żadnego problemu, chodzą systematycznie, przynajmniej wiele z nich do ginekologa. Natomiast mężczyźni mają jakieś dziwnego rodzaju opory. I inna sprawa, że my chcemy, żeby mężczyźni zgłaszali się do nas, czyli do urologów, nie wtedy, kiedy mają objawy wskazujące na jakąś ciężką chorobę, tylko wtedy, kiedy im nic nie dolega. No a nikt jakoś nie ma ciekawości, żeby pójść do lekarza wtedy, kiedy czuje się zupełnie zdrowo, więc być może tutaj ten problem można by też tak ująć.
0: Dlatego lekarze przypominają, że profilaktyka to wyraz dojrzałości, a nie słabości i mówią, jak często się badać.
5: My zalecamy badania okresowe raz do roku, od mniej więcej od 50 roku życia, chyba że w rodzinie w bliskiej linii pokrewieństwa, to znaczy ojciec, syn, brat, wystąpiły już przypadki raka gruczołu krokowego. Wtedy prawdopodobieństwo zachorowania na tę chorobę znacznie rośnie i zalecamy takie badania kontrolne 10 lat wcześniej, czyli mniej więcej od 40 roku życia.
6: Czy te badania są bolesne?
5: Nie, to nie są bolesne badania. Standardem jest oznaczenie stężenia antygenu sterczowego, czyli PSA w surowicy krwi, no i badanie per rectum. Jeżeli pobranie krwi jest bolesne, no to w tym kontekście może trochę tak, ale to są badania, które naprawdę powinniśmy zrobić raz do roku.
0: Usłyszała Paulina Schneider, a Uniwersyteckie Centrum Urologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu wykonuje ponad 1000 biopsji prostaty rocznie. Blisko 70 milionów złotych trafi na rozwój usług społecznych na Dolnym Śląsku. Pomoc obejmie ponad 3 tysiące mieszkańców regionu. Największa część dofinansowania, prawie 53 miliony złotych, zostanie przeznaczona na tworzenie i rozwój centrów usług społecznych w 11 dolnośląskich gminach. Nowoczesne centra będą integrować usługi społeczne, zdrowotne i opiekuńcze, z których skorzysta ponad 2,5 tysiąca osób. Dodatkowo ponad 18 milionów złotych dofinansowania otrzymają 4 projekty skierowane do osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych utratą mieszkania. Z pomocy skorzysta ponad 300 osób, głównie z Wrocławia i Wałbrzycha. Dofinansowanie trafi do gmin z różnych części regionu, m.in. Kobierzyc, Czernicy, Brzegu Dolnego, Oławy, Kowar, Świerzawy, Świdnicy, Bogatyni, Kątów Wrocławskich czy Strzelina. Realizacja projektów ma zwiększyć dostępność usług społecznych i ograniczyć zjawisko wykluczenia społecznego w naszym regionie. I to były najważniejsze tematy w czwartek. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Więcej na radiogra.pl. Radio Gra. Hity pełne energii.
6: Reklama.
7: Hej, zwrotomocni!
8: Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
6: szklana
8: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
9: Zrobią z nas nowe opakowania.
10: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
8: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej.
13: O.
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
14: A jak lemoniadę?
12: Też. To poprosimy.
13: Ale co?
14: Wszystko!
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
16: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
17: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
18: Typasz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
19: Ale handlowo.
20: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką

Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.

0: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Chawrylenia, o tym mówiliśmy w piątek.
1: Raport reporterów i dziennikarzy.

0: Radiu Gra.
1: Rada Miejska Wrocławia rozpoczyna pracę nad nową uchwałą krajobrazową. Dokument ma wprowadzić jasne zasady dotyczące lokalizowania nośników reklamowych w przestrzeni publicznej, a także określić standardy dla małej architektury oraz ogrodzeń. Decyzja o przygotowaniu nowej uchwały wiąże się z koniecznością dostosowania przepisów do aktualnych realiów miasta oraz obowiązującego prawa. W związku z tym radni uchylili wcześniejszą uchwałę dotyczącą zasad sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Jak podkreślono, zmiany są odpowiedzią na dynamiczny rozwój Wrocławia i mają zapewnić lepsze dostosowanie przepisów do obecnych potrzeb przestrzennych, społecznych i gospodarczych miasta. Szczegóły dotyczące nowych regulacji mają zostać przedstawione po zakończeniu prac nad projektem uchwały.
0: O tym się mówi we Wrocławiu.
1: W piątek informowaliśmy też, że Rada Miejska Wrocławia odrzuciła za to konsultacje społeczne i projekt uchwały zmniejszenia liczby osiedli do 22. To inicjatywa Roberta Suligowskiego i Sławomira Czerwińskiego. Swój pomysł argumentowali tym, jak mówi radny Sławomir Czerwiński, że rady osiedli nie korzystają ze swoich kompetencji.
2: Analizie poddaliśmy kwestie przede wszystkim na wielu poziomach. Była to analiza przestrzenna, była to analiza demograficzna i była to analiza też działalności osiedli. Sprawdziliśmy jednostki miejskie, spółki miejskie, jak funkcjonują osiedla, jak wywiązują się z tych powinności, które dziś daje im statut, czyli z wnioskowania, z opiniowania, z podejmowania spraw. No i pod jakim kątem by nie patrzeć, to wychodzi mniej więcej połowa. Czyli mamy połowę tych rad, które korzystają z, nazwijmy to szumnie, kompetencjami, jakie dziś są w statucie. Połowa z tych kompetencji korzysta wybiórczo. I mogę tutaj podać jeden choćby przykład. Plan ogólny, to jest aktualnie sprawa świeża. W plan ogólny z 46 osiedli, bo dzisiaj mamy 46 osiedli, bo dwa zostały przez Radę Miejską rozwiązane, 21 osiedli w jakikolwiek sposób wzięło udział w pracach nad planem ogólnym. Mamy wyludniające się centrum miasta, mamy wyludniającą się Wielką Wyspę i to jest wyludnienie związane z osobami zameldowanymi. Czyli centrum szeroko rozumiane Wrocławia zmienia swój charakter. Rośnie nam, krótko mówiąc, osiedla, które są czy na południu, czy na północy, czy na zachodzie. I kwestia jest taka, że należało te osiedla centralne też połączyć z punktu widzenia takiego, że dziś mamy bardzo duży odpływ radnych osiedlowych, bo to jest ponad 200 mandatów wygaszonych z różnych przyczyn.
1: Radni przekonują jednak, że zmiany są potrzebne.
2: Rada Miejska przyjęła strategię Wrocław 2050, która w roku 2050 ma za zadanie wprowadzić 10 dzielnic we Wrocławiu. Patrząc na kwestię wprowadzenia takiego rozwiązania, to uważamy, że połowa osiedli, bo nie będziemy się trzymać kurczowo liczby 22, tylko mówiąc, że to jest mniej więcej połowa, no bo kilka kwestii może być do dyskusji, to jest wersja przechodnia, która też będzie punktem wyjścia do tego, aby Wrocław mógł przejść w późniejszej fazie na te jednostki po prostu większe.
1: Robert Suligowski podkreśla, że w takim układzie jest potrzebna decentralizacja kompetencji, o których mówią rady osiedli.
3: Może model warszawski byłby nadmiarowy, ale na pewno jest potrzebna w takim układzie decentralizacja władzy, bo to, co ja podkreślę dzisiaj, ustawa o samorządzie gminnym nie pozwala nam na decentralizację decyzyjności, kompetencji, o których mówią rady osiedli, które by chciałby mieć, mówiąc kolokwialnie, władzę. Tej władzy przekazać im się nie da z tego względu, że są to jednostki opiniodawcze na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. To, co możemy tworzyć, to tworzyć kulturę współpracy pomiędzy urzędem a osiedlami po to, żeby ta sprawczość może nie była formalna, ale materialna, czyli w sytuacji, w której jednostka o coś wnioskuje, spotyka się z urzędem, rozmawia, szuka rozwiązania i to rozwiązanie jest wdrażane, aczkolwiek nie jest to coś, co osiedle może miastu narzucić.
1: Na razie ten pomysł jednak wstrzymano. Prawie 8 hektarów terenów w rejonie ulic Ołtaszyńskiej i Zwycięskiej, które należały do Agencji Mienia Wojskowego, oficjalnie przeszły w ręce miasta. W piątek przedstawiciele obu stron podpisali akt notarialny w tej sprawie. Zagospodarowanie tego powojskowego terenu z nieczynną od lat bocznicą kolejową i kilkoma utwardzonymi placami trochę potrwa, ale urzędnicy zapewniają, że nie zostaną przeznaczone na zabudowę mieszkaniową, ale w całości na zieleń i rekreację. Tak jest w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzeni. przestrzennego i tak jest w projekcie planu ogólnego dla Wrocławia. Niespełna 8 hektarów to całkiem sporo. Dla porównania tyle samo ma ogród botaniczny, a oddany niedawno do użytku park Krzycki zaledwie 6 hektarów.
0: Wiadomości Radia Gra.
1: Pod koniec tygodnia mówiliśmy też o pierwszym rezerwacie przyrody we Wrocławiu. Taki tytuł otrzymał Las Pilczycki. Rezerwat obejmuje wyjątkowy kompleks lasów położonych przy ujściu Ślęzy do Odry. To właśnie tam wykryto obecność gatunków chronionych i zagrożonych oraz liczne gatunki nietoperzy, a także ptaków.
4: Rezerwaty stanowią 0,62% powierzchni kraju, parki narodowe 1%. Rezerwatów miejskich mamy naprawdę mało i to są takie oazy bioróżnorodności, które z uwagi najczęściej ze względu na swoją wartość przyrodniczą, środowiskową, ponadstandardową, oparły się presji samorządów czasami, które dbają o wygodę życia, ale też presji przede wszystkim inwestorów i zachowały się często w takich naturalnych swoich walorach i do dziś kultywują w nich procesy przede wszystkim naturalne, większa bioróżnorodność, rzadkie gatunki fauny i flory. I jeżeli coś mamy zachować dla kolejnych pokoleń, co jest ponadczasowe i naprawdę niesie ze sobą ogromną wartość środowiskową, to właśnie takie miejsce.
1: Mówiła we Wrocławiu minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Z obecności takich terenów zielonych cieszą się mieszkańcy Pilczyc.
5: Jest coraz piękniej, bo spacerowałam i widzę postępujące prace. No te ścieżki mi się podobają spacerowe i to, że dla dzieci robią coraz więcej takich różnych urządzeń montują.
6: No tam robione jest ścieżki, to fajnie wygląda.
1: Rezerwat ma chronić naturę i zieleń. Oznacza to m.in. zakaz spacerowania poza wyznaczonymi ścieżkami czy rozpalanie ognisk. W drugiej połowie przyszłego tygodnia, od środy do piątku, Narodowe Forum Muzyki zaprasza na przesłuchania do chórów dziecięcych. O tym, kto może wziąć w nich udział i jak się przygotować, opowiedziała Radiu Gra menadżer chóru Barbara Olech.
7: Zapraszamy chłopców w wieku 7 do 10 lat oraz dziewczynki w wieku od 8 do 14 lat. Jednak nie jest to wymóg konieczny. Jeżeli dziecko radzi sobie z czytaniem, to zapraszamy również młodsze dzieci, żeby mogły się sprawdzić. Tak naprawdę w żaden sposób nie trzeba się przygotowywać, wystarczy do nas przyjść, my wszystko powiemy. Na wejściu poprosimy, żeby dziecko powtórzyło kilka dźwięków, bądź krótką melodię. Ewentualnie zaśpiewało na przykład 100 lat. Nie mamy żadnych limitów, więc tutaj zapraszamy wszystkich. Jeżeli dziecko wykazuje jakikolwiek talent, zapraszamy serdecznie, żeby mogło się sprawdzić. Zainteresowanie jest dość duże, więc zapraszam serdecznie, żeby przyjść chwilę wcześniej i ustawić się do naszej kolejki. No i cóż, czekamy na Państwa.
1: Menadżerka przekonuje, że przesłuchanie jest krótkie i bezstresowe.
7: Przede wszystkim zaraz po przesłuchaniu podajemy rezultat i jeżeli dziecko się dostanie, to opowiadamy też krótko o naszym zespole. W przypadku, gdy się nie dostanie, to też udzielamy wskazówek, co jeszcze można zrobić i zapraszamy wtedy ponownie. Co potem? Jeżeli dziecko się dostanie, to zapraszamy do jednej z trzech grup, albo grupy początkującej, albo średnio zaawansowanej lub koncertującej i próby odbywają się dwa razy w tygodniu. Ćwiczymy sobie regularnie i to jest przede wszystkim podstawa, żeby spotykać się każdego tygodnia. Czasami prezentujemy się nawet na scenie w sali głównej NFM, bądź też na innych naszych salach koncertowych. Występujemy również z innymi zespołami artystycznymi NFM i nie tylko.
1: Zapytaliśmy też o to, dlaczego warto się zgłosić.
7: Warto, ponieważ chór to przede wszystkim przyjaźnie. Dzieci tutaj się poznają nawzajem, integrują, mogą poznać swojego przyjaciela na całe życie. No i przede wszystkim mają też możliwość rozwoju, nie tylko muzycznego, ale też ogólnego, więc serdecznie zapraszamy. Dzieci mogą rozwijać się pod kierunkiem pani Małgorzaty Podzielny, która jest naszym dyrektorem artystycznym. Jej asystentem jest pan Mikołaj Szczęsny i głównie to oni później podczas prób pracują z dziećmi. Jest również jeszcze jeden nauczyciel, który nas wspomaga podczas naszych zajęć stałych.
1: Przesłuchania będą odbywać się w Green Roomie od godziny 18. I na tym kończymy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: Więcej na radiogra.pl. To jest Gra FM. Yes. Open, come on. Martinez, you ready, girl?

0: reklama.
1: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: A, ale mi gorąco, Barbara.
6: Mnie też, Marian.
5: To co, klima?
6: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład, jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
5: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
6: No przecież.
5: No.
7: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład, kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: wychodzisz i oszczędzasz.
1: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
3: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
4: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
5: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
3: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko.
6: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
8: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Po reklamie.
10: Czas na A Słyszałeś Że, program, w którym Wrocław pokazuje swoje znane i mniej znane oblicze, a tym razem poznamy kilka wrocławskich legend. Teraz legenda o smoku Strachocie. Dawno temu na wschodnich rubieżach dzisiejszego Wrocławia rozciągał się gęsty i mroczny bór. W jego sercu biło cudowne źródełko. Woda w nim była chłodna jak poranek i miała moc przywracania sił, odwagi, a nawet zdrowia. Lecz tam, gdzie rodzi się dobro, często czai się też zło. W połowie XII wieku, jak mówią jedni, albo w XIII wieku, według innych podań, do lasu przybyła bestia tak ogromna, że przewyższała drzewa. Miała długi jaszczurzy ogon, skrzydła jak żagle i paszczę pełną zakrzywionych kłów. Z pyska buchał jej ogień, a oczy jarzyły się jak rozżarzone węgle. Smok siał spustoszenie, porywał owce i bydło, czasami nawet ludzi, zwłaszcza młode dziewczęta z okolicznych chat. Upodobał sobie okolice cudownego źródła, z którego, jak wierzono, sam czerpał siłę. Strach przed nim był tak wielki, że mieszkańców pobliskiej osady zaczęto prześmiewczo nazywać strachocicami, a potwora nazwano strachotą. Wielu śmiałków próbowało zgładzić bestię, lecz żaden nie wrócił z głębi lasu. Z czasem ludzie przestali zapuszczać się tam, choć tęsknili za uzdrawiającą wodą. Aż pewnego dnia do wioski zawitał młody chłopak imieniem Konrad. Nie był potężnym rycerzem ani doświadczonym wojownikiem. Miał jedynie odwagę i serce rwące się do czynów wielkich. Gdy usłyszał o smoku, bez wahania ruszył ku lasowi strachocińskiemu. Długo przedzierał się przez zarośla, aż wreszcie dotarł do źródełka. Zmęczony napił się wody. Poczuł, jak w jego żyłach budzi się siła i ustępuje lęk. I wtedy ziemia zadrżała. Z gęstwiny wypadł smok Strachota. Rozgorzała długa i wyczerpująca walka. Konrad, wzmocniony magiczną wodą, zdołał zadać smokowi głęboki cios. Ranny potwór zawył przeraźliwie i rzucił się do ucieczki w głąb bagien. Tam osłabiony pożarł trujące grzyby, nie odróżniając ich od leśnego pokarmu. Niebawem padł, a jego ogromne ciało zapadło się w mokradłach. Od tej pory już nigdy nie widziano Strachoty. Konrad wrócił do wsi jako bohater, a wieść o jego czynie dotarła także do księcia śląskiego Bolesława II Rogatka, który przybył, żeby nagrodzić śmiałka. Młodzieniec otrzymał władanie nad lasem i osadą, wzniósł tam swoją siedzibę i odtąd zwano go Konradem z lasu. Z biegiem lat osada rozrosła się, a nazwa Strachocin przylgnęła do tych ziem na zawsze. Dzisiaj to oczywiście jedno z osiedli Wrocławia. Mówi się, że w cichych zakątkach dawnego lasu strachocińskiego wciąż można odnaleźć ślady pradawnego źródełka, a przy ulicy Smoczej przypomina o legendzie mural z wizerunkiem bestii, bo chociaż smok dawno spoczął w bagnach, pamięć o Strachocie ciągle żyje jako przestroga, że odwaga i czyste serce potrafią pokonać nawet największe.

0: Zaczynamy kolejny odcinek programu A Słyszałeś, że? Dzisiaj zabieram was do świata wrocławskich legend, pełnych duchów, zagadek i historii przekazywanych szeptem przez pokolenia. Posłuchajcie! Legenda o kluskowej bramie. Dawno, dawno temu, gdy bruk na Ostrów Tumski pamiętał jeszcze kroki książąt i kanoników, pod murami miasta żyło zgodne małżeństwo Agnieszka i Konrad. On był rzemieślnikiem, który sprzedawał swoje wyroby na rynku. Ona czarodziejką.
1: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 30%

0: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ten był tak wyraźny, że aż prawdziwy, bo tuż obok niego stała miska pełna świeżych, pachnących klusek. Nie wierzył własnym oczom, ale głód zwyciężył nad rozsądkiem. Jadł szybko, z wdzięcznością i wzruszeniem. Gdy na dnie została jedna ostatnia kluseczka, zawahał się. No i jedna nie zrobi różnicy, pomyślał. Może ta jest najsmaczniejsza. Sięgnął po nią. Kluska wyślizgnęła mu się z palców. Spróbował ponownie. Podskoczyła jak żywa. Za trzecim razem uniosła się w powietrze, zatoczyła małe kółko nad jego głową i przysiadła na samym środku łuku bramy. W tej samej chwili stwardniała jak kamień. Konrad wspiął się wyżej, ale było za późno. Kluska skamieniała na dobre. Wrócił więc na dół, spojrzał do miski, a ta była pusta. Nazajutrz nie znalazł już żadnej porcji i nigdy więcej miska się nie napełniła. A co z kamienną kluską? No, została. Do dzisiaj można ją zobaczyć w łuku tak zwanej kluskowej bramy łączącej kościół świętego Idziego z dawną kapitułą przy placu katedralnym. Mała, niepozorna, a jednak dająca się zauważyć. Legenda o lwie i orle. Przy głównym wejściu do wrocławskiej katedry znajdują się dwie wytarte kamienne rzeźby. Wydaje się na pierwszy rzut oka, że nie przypominają żadnego konkretnego kształtu, ale jedna z nich ma symbolizować lwa, a druga orła. Legenda mówi, że obie mają magiczną moc. Pomagają w poszukiwaniu miłości. Jeżeli samotna kobieta chce szybko poznać swojego przyszłego męża, powinna, wchodząc do świątyni, dotknąć lwa. Mężczyzna natomiast, który szuka partnerki, żony, spotka ją prędko, jeżeli położy rękę na rzeźbie orła. Czy to działa? Nie mogę gwarantować, ale spróbować nie zaszkodzi.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Ekstra weekend z Kaufland Card Ekstra.
1: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Card Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
7: Ale etykieta musi być!
6: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
9: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
10: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
9: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Po reklamie.
0: Słuchasz radia. Gra

0: Reklama.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
1: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
11: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
10: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
12: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
14: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
13: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
15: Sali się nie poddają!
16: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
13: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
17: Ogień zszedł z boczem góry.
13: Awatar, ogień i popiół.
16: Stajemy do walki!
13: Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.

0: of KFC.
1: Hello, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Po reklamie.

Mamy we Wrocławiu ulice o takich nazwach, że śmiało można by je wpisać na listę najdziwniejszych, najśmieszniejszych, najzabawniejszych albo najciekawszych. No to na co czekamy? Róbmy taką listę właśnie teraz w programie A Słyszałeś, Że? Zaczynamy od wyjątkowo smacznej nazwy, czyli ulicy Czekoladowej. To jest najdłuższa arteria wrocławskiego osiedla Klecina, która prowadzi od Wałbrzyskiej do granic miasta. Nazwa słodka, bo w okolicach pełno takich słodkich nazw, bo obok ulicy Czekoladowej mamy tam również ulicę Cukrową, ulicę Waflową, Marcepanową czy Piernikową. Jak słychać, to wyjątkowo słodka okolica. Ulica na końcu. Tutaj chyba nazwa wyjaśnia wszystko. To próba przełożenia niemieckiej nazwy ulicy na polskie skojarzenie, bo oryginalnie, przed wojną, ulica ta nosiła nazwę Nakonzstrasse, czyli ulica Nakonca. Inżynier Christian Nakonz był inicjatorem budowy kanałów Odry. Po wojnie przyjęto pierwsze skojarzenie z nazwą Nakonzstrasse i tak mamy ulicę na końcu, która wcale na końcu miasta ani na końcu świata nie jest. Na ostatnim groszu, o to jest nazwa, która może przyjść do głowy, gdy myślimy o dziwnych i zabawnych nazwach ulic Wrocławia. Po prostu w tym miejscu stała kiedyś gospoda o tej nazwie, czyli Letzter Heller, ostatni grosz. To kiedyś w tym miejscu, w tej karczmie rolnicy po sprzedaży towarów na targu przepijali swoje pieniądze, swoje ostatnie grosze. Do ciekawych nazw ulic można także zaliczyć Kurzy Targ. Ulica Kurzy Targ. To właśnie tutaj handlowano mięsem drobiowym, a także mlekiem i warzywami. Wcześniej nosiła nazwę Ptasi Targ, ale potem już w XV i XVI wieku ulicę zapisywano jako Kurzy Targ. Psie Budy. O, to jest dopiero nazwa. Ta ulica została wytyczona już w XIV wieku, a nazwa nawiązuje do skromnych, często drewnianych domków, które miały przypominać właśnie psie budy, zwłaszcza jeżeli porównać je z reprezentacyjną zabudową Placu Solnego. A psie budy są przecież całkiem blisko. Jatki na Starym Mieście? To chyba proste do wytłumaczenia. Pierwotnie Stare Jatki była uliczką utworzoną przez dwa rzędy sklepów rzeźniczych. Zresztą po sąsiedzku mamy ulicę Kiełbaśniczą, przy której pracowali masaże. Ulica Smętna. Skąd taka nazwa? No i jeżeli ktoś znajdzie się na tej ulicy, wszystko zrozumie, to przy ulicy Smętnej znajduje się cmentarz parafii Świętej Rodziny. Żabia Ścieżka to wąska uliczka, w pewnym fragmencie właściwie właśnie ścieżka, a jej nazwa jest nawiązaniem do pobliskiej rzeki Oławy, przy brzegach której żaby składają skrzek. Zaczynaliśmy od ulicy Czekoladowej, to może wróćmy do słodkości. O, to jest ulica, która spodoba się naszym dzieciom. Ulica Sezamkowa. Gdyby dziecko zapytało, czy ulica Sezamkowa istnieje naprawdę, to we Wrocławiu nie tylko możemy potwierdzić, możemy nawet dziecko zabrać na ulicę Sezamkową. Znajdziemy ją na wrocławskich krzykach.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Gorące jak słońce, oferty w Biedronce. Zgarnij aż 50 zł. To proste. W niedzielę 28 czerwca zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i otrzymaj aż 50 zł. 30 zł rabatu od razu i voucher na 20 zł. Voucher zrealizujesz od 29 do 30 czerwca przy jednorazowych zakupach o 1 zł większych niż wartość vouchera. Limit 1 voucher i 1 rabat od razu na transakcję. Szczegóły akcji, w tym wyłączenia oraz standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
3: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
4: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
3: Wspaniale się to ogląda.
4: A jak smakuje?
3: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
5: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
6: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
5: No to pa!
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Marek, szefowa cię prosi.
9: Potem.
8: A teraz co robisz?
9: Walczę z potem.
8: Zrób to skutecznie.
9: Ale jak?
8: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
10: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
11: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
12: Hej, zwrotomocni!
13: Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
14: szklana
13: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
15: Zrobią z nas nowe opakowania.
16: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
13: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
17: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
18: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
19: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
20: Po reklamie.

0: Kuchnia Wrocławska wypełni kolejny odcinek programu A Słyszałeś, Że? Także będzie smacznie, obiecuję, zostańcie z nami. Na początek bigos wrocławski, czyli regionalna, XIX-wieczna potrawa wywodząca się z tradycji śląskiej. Bigos wrocławski, zwany też bigos po wrocławsku, albo dawniej po niemiecku Breslauer Rotkraut. Charakteryzuje się słodko-kwaśnym smakiem i użyciem głównie czerwonej kapusty. W przeciwieństwie do klasycznego bigosu, wrocławski wariant często bazuje na surowej czerwonej kapuście z dodatkiem jabłek, rodzynek, wina, goździków i miodu. Najpopularniejszy przepis pochodzi z połowy XIX wieku. Pierwotnie potrawę robiono tylko z surowej kapusty z dodatkiem cytryn, jabłek, rodzynek, cukru, octu, magii i ewentualnie dodatku kiełbasy, a po wojnie potrawa przechodziła wiele transformacji i zaczęto do surowej kapusty dodawać również czerwoną kiszoną kapustę, czerwone wino, czasami nawet cydr. No tak po prostu zaczęto eksperymentować. Pojawiły się również goździki i miód zamiast cukru. Zaczęto także dodawać nie tylko kiełbaskę, ale również duszoną cebulkę z boczkiem, czyli danie coraz bardziej zaczęło przypominać klasyczny bigos. Zaczęło się od oryginału różnić jedynie kolorem kapusty. Mamy pod ręką akurat prosty przepis. Składniki, które będą nam potrzebne: kilo czerwonej kapusty, dwa duże jabłka, jedna cebula, 100 g rodzynek, 50 g masła, sok z jednej cytryny, dwa goździki, dwa liście laurowe, szklanka czerwonego wytrawnego wina, dwie łyżki mąki ziemniaczanej, cukru oraz soli, do tego zmielony pieprz, no i pędko kiełbasy. Kapustę myjemy, usuwamy zwiędłe liście, wykrawamy głąb, siekamy na drobno, jabłka oczywiście obieramy, wycinamy gniazda i kroimy w kosteczkę. Kapustę mieszamy w misce z solą, cukrem i sokiem z cytryny. Do tego obieramy cebulę i siekamy. Masło roztapiamy w garnku i szklimy na nim cebulę. Dodajemy kapustę, a następnie goździki, liście laurowe, jabłka, rodzynki, wino oraz 100 ml wody. Mieszamy i dusimy mniej więcej przez 2 godziny na malutkim ogniu. A potem czekamy, aż nabierze mocy i smaku. Bigos po wrocławsku wśród naszych regionalnych dań. A skoro mamy swoją wersję bigosu, to mamy także i swój żurek, czyli żurek śląski, tradycyjna zupa, która często podawana jest z białą kiełbasą. To tradycyjna zupa wielkanocna, przyrządzana na bazie zakwasu z mąki, a nazwa żur pochodzi od niemieckiego przymiotnika sauer, czyli kwaśny, ukiszony czy też zakwaszony. Określenie to przyjęło się na ziemiach polskich mniej więcej w XV wieku. Żur w Polsce symbolizował post, podczas którego posiłki ograniczały się do potraw bezmięsnych i stosunkowo nietłustych, takich jak chleb żytni z solą, zupa postna, wodzionka z masłem. Choć ten nasz śląski żurek to jest nieco bogatszy, bo robiony na wędzonce z kiełbasą, jajkiem, a do tego także z kartoflami, cebulką i boczkiem. Możemy świętować. Dzisiaj w programie A Słyszałeś, Że? O naszej regionalnej kuchni. Przypomnę, dzisiaj polecaliśmy żurek śląski i bigos po wrocławsku.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Hej, zwrot mocni!
6: Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
7: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
8: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
7: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów.
6: Zwrot to mocni. Odbierajcie

0: Pie, dbajcie o środowisko.
1: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2: Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
2: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
2: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: Uff, no i to jest zmiana.
4: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Po reklamie.
9: To jest Radio Gra.

0: Wrocławska kuchnia to temat bardzo rozległy, o którym można by długo i długo. Tym razem w programie A słyszałeś, że między innymi karp po wrocławsku i inne pyszne dania. W przedwojennym Wrocławiu karpia podawano oczywiście na Wigilię. Potrawy we Wrocławiu to mieszanina tradycji niemieckiej i śląskiej. W protestanckim mieście podczas tej najważniejszej kolacji w całym roku raczej nie przestrzegano postu i podawano na przykład kiełbaski, a także wędzony boczek duszony w suszonych owocach, zwany śląskim niebem. No ale był też oczywiście karp. Kupowano wyłącznie żywe i wierzono przy tym, że im większa ryba, tym większe będzie szczęście i dobrobyt w przyszłym roku. Wróćmy jednak do dania głównego, czyli karpia po wrocławsku. Wyróżnia się to danie pieczeniem lub duszeniem ryby w specyficznym sosie, często z dodatkiem piwa, pierników, suszonych owoców lub bakalii. Kluczowe aspekty karpia po wrocławsku to sposób przygotowania. Rybę często piecze się w naczyniu żaroodpornym, podlewając bulionem warzywnym i piwem lub dusi z dodatkiem cebuli, pierników i bakali. Składniki? Tradycyjne przepisy obejmują oczywiście karpia, cebulę, pierniki dla zagęszczenia sosu i nadania smaku, piwo, często ciemne, rodzynki, migdały oraz sok z cytryny lub ocet do zbalansowania słodyczy. A potrawa charakteryzuje się słodko-kwaśnym smakiem z wyraźnym aromatem piernika i bakalii. Karp jest często podawany w gęstym, aromatycznym sosie, w którym się dusił. Do wrocławskich smaków należy także wyjątkowa zupa. Zupa piwna, jedna z najbardziej charakterystycznych potraw dawnego Wrocławia, gotowana na jasnym piwie z dodatkiem żółtek, cukru i przypraw, miała delikatnie słodko-kwaśny smak i była chętnie podawana z grzankami albo kawałkami sera. Niektórzy porównują ją również do gęstego sosu. Taką konsystencję miała kiedyś wrocławska zupa piwna. Popularnym, dzisiaj powiedzielibyśmy, fast foodem w dawnym Wrocławiu były wrocławskie paszteciki. W XIX wieku we wrocławskich piekarniach można było kupić Breslauer Brötchen, czyli wrocławskie paszteciki nadziewane mięsem lub kapustą. Były to niewielkie, chrupiące bułeczki, które pasowały do piwa. Dziś tradycja powraca. W niektórych lokalnych piekarniach można znaleźć paszteciki w stylu dawnych Breslauer Brötchen, często z nowoczesnymi dodatkami. Bliskość Czech sprawia, że we wrocławskiej kuchni zagościł również smażony ser, czyli panierowany i smażony na złoto ser podawany z frytkami i sosem tatarskim. I dzisiaj można go kupić, wiele osób uwielbia ten przysmak. Dzisiaj bywają także wersje eksperymentalne, no takie na przykład z kamambertem czy z oscypkiem. Na koniec coś na deser, czyli wrocławskie kołacze. Duże, okrągłe, drożdżowe placki z serem, albo z makiem, albo z owocami, albo ze wszystkim naraz, często posypywane kruszonką. Dawniej kołacze uważano za symbol dobrobytu. Pieczono je tylko na specjalne okazje, jak na przykład wesela, chrzciny, odpusty. A dzisiaj kołacze można znaleźć w wielu wrocławskich cukierniach, choć różnią się recepturą i smakiem od swoich dawnych odpowiedników. Jak słychać, Wrocław to nie tylko miasto pełne historii, pełne kultury, ale też pełne wyjątkowych smaków.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.

0: Kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: Po reklamie.
4: To jest

0: To jest program A Słyszałeś, Że? W tym odcinku najbardziej niezwykłe wrocławskie legendy. I te znane, i te zupełnie zapomniane. Warto zostać i posłuchać. Legenda o świętym bez nogi. W czasach, gdy wrocławskie ulice pachniały świeżo ciosanym drewnem, a dźwięk dzwonów z Ostrowa Tumskiego niósł się daleko po Odrze, żył w mieście sławny rzeźbiarz, mistrz Erazm. Jego dłuto potrafiło wydobyć z kamienia twarze tak żywe, że ludzie przysięgali, iż posągi oddychają. Nic dziwnego, że w jego warsztacie uczyli się najlepsi młodzi rzemieślnicy. Wśród nich był Maciej, chłopak o wielkim talencie i jeszcze większym sercu. Miał jedną wadę, która czyniła go jednak celem drwin. Jedną nogę, krótszą od drugiej. Koledzy śmiali się z jego utykania, ale Maciej znosił to w milczeniu. Wiedział, że dłuto i cierpliwość mogą zaprowadzić go dalej niż szybkie nogi. Pewnego dnia mistrz Erazm otrzymał niezwykle ważne zlecenie od kanonika Jana Paszkowicza. Miał wyrzeźbić figurę świętego Wincentego. Zadanie było prestiżowe, a Erazm, widząc talent Macieja, postanowił powierzyć zadanie właśnie jemu. Dla młodego rzeźbiarza była to szansa życia. Maciej pracował miesiącami, a w jego dłoniach z kamienia wyłaniała się postać świętego. Dostojna, pełna spokoju, prawie żywa, a pod habitem wyrzeźbił dwie nogi. Proste, równe, takie, o jakich sam marzył. W ostatnią noc pracy wyczerpany zasnął obok swojego dzieła i wtedy wydarzyło się coś niezwykłego. We śnie ujrzał świętego Wincentego, uśmiechniętego, łagodnego. Święty pochylił się nad nim i dotknął jego nóg. Maciej poczuł ciepło, które rozlało się po całym ciele. Gdy otworzył oczy, przez krótką chwilę miał wrażenie, że figura unosi się nad ziemią, jakby była lżejsza od powietrza. A potem spojrzał na siebie i jego nogi były równe. Obie. Zdrowe, cudownie uzdrowione. Z drżeniem serca podszedł do posągu i wtedy zauważył, że coś się zmieniło. Spod habitu świętego wystawała już tylko jedna noga. Druga zniknęła, jakby święty oddał ją Maciejowi. Kiedy mistrz Erazm usłyszał o cudzie, natychmiast wezwał kanonika. Ten, poruszony historią, nakazał zachować figurę dokładnie w takim stanie, w jakim ją znaleziono. Jako świadectwo łaski, która spłynęła na młodego rzeźbiarza. I tak posąg świętego Wincentego, zwanego dzisiaj świętym bez nogi, trafił na ścianę katedry świętego Jana Chrzciciela na Ostrowie Tumskim. Do dziś można go tam zobaczyć z jedną nogą ukrytą w fałdach habitu, a drugą być może wciąż obecną w życiu tych, którzy wierzą w cuda. To była legenda o świętym bez nogi. Pora na legendę o psim polu. Około roku 1109 pod Wrocławiem rozegrała się krwawa bitwa. Armia polska i niemiecka. Najeźdźcy byli pewni swojego zwycięstwa, mieli przewagę liczebną, no i lepsze uzbrojenie. Chcieli rozpocząć bitwę i tym samym rozstrzygnąć konflikt jak najszybciej. Jednak los chciał, że ta potyczka rozegrała się inaczej, niż się spodziewali. W otwartym boju największa potęga ówczesnej Europy uległa polskim wojom. Po bitwie na polu została ogromna liczba niemieckich trupów, których nikt nie pozbierał. Zapach rozkładających się ofiar przyciągnął bezpańskie psy, które rozciągnęły je po okolicy i zrobiły sobie straszliwą ucztę. Od tego właśnie czasu miejsce to nosi nazwę Psie Pole.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. W

0: KFC. Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
2: Hello to Wimbledon.
3: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
4: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
3: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Po reklamie.
7: A słyszałeś, że kolejny odcinek wypełniony wrocławskimi legendami, także zapraszam, zostańcie i posłuchajcie. Wrocław ma swoją białą damę. Legenda głosi, że biała dama błąka się po gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego. Tam kiedyś stał średniowieczny piastowski zamek, w którym mieszkał bezduszny kasztelan. Uwielbiał torturować swoich więźniów. Kary wymierzał nawet za najmniejsze przewinienia, a używał do tego tak zwanej żelaznej dziewicy, czyli narzędzia tortur, skrzyni, której ścianki i drzwi wyłożone były od środka ostrymi kolcami. Zaciskały się one na ciele torturowanej osoby, która umierała powoli i w potwornych mękach na skutek odniesionych ran. Pewnego dnia kasztelan postanowił w taki właśnie straszny sposób ukarać ukochanego swojej córki, szlachetnej Elżbiety. Dziewczyna postanowiła jednak uwolnić uwięzionego w lochach mężczyznę i uchronić go tym samym przed bolesną śmiercią. Elżbieta wykradła nocą ojcu klucze do celi, w której przebywał ukochany. Niestety, zanim dotarła na miejsce, kasztelan się obudził, zauważył brak kluczy, chwycił sztylet i ruszył za córką. Doszło między nimi do szamotaniny, która skończyła się tragicznie. Kasztelan wpadł do swojej machiny tortur, która samoczynnie się uruchomiła, a przed śmiercią ojciec zdążył jeszcze rzucić klątwę na swoją jedyną córkę. Elżbieta od tej pory nie może opuścić kamiennych murów i jako biała dama straszy przebywających w tym miejscu studentów. Z bardziej współczesnych legend mamy opowieść o ognioodpornej rzeźbie. Podczas II wojny światowej miało mieć miejsce magiczne wydarzenie we Wrocławiu. Kiedy Armia Czerwona oblegała Festung Breslau, Niemcy byli przekonani, że Sowieci nie zniszczą zabytków i kościołów w miastach, o które zawalczą. W katedrze zorganizowano magazyn broni i amunicji. Ale czerwonoarmiejcy mieli swoich szpiegów, którzy szybko się o tym zwiedzieli. Zaczęto więc ostrzeliwać Ostrów Tumski, a jedna z radzieckich armat znajdowała się na terenie ogrodu botanicznego. Pocisk z niej trafił w katedrę, co spowodowało ogromny pożar. Ogień w zastraszającym tempie zaczął ogarniać cały kościół. Kiedy dotarł już prawie do ołtarza, nagle ze ściany spadła rzeźba Madonny. Pożar zatrzymał się tuż przed wizerunkiem Matki Boskiej i zaczął gasnąć w niewytłumaczalny, magiczny wręcz sposób. I dzięki temu ocalały kaplice Elektorska, Mariacka i Świętej Elżbiety. Zagadką pozostają fakty, że rzeźba, pomimo eksplozji, upadku z wysokości i bliskości ognia, nie została wcale uszkodzona. I do dzisiaj można ją podziwiać w północnej części katedry przy kaplicy Elektorskiej. Sama figura pochodzi z roku 1854.

kurczaka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.

0: gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Dostaniesz coś za świadectwo?
2: No raczej, rabat od Media Expert.
1: Wow, też chcę!
2: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
1: Mega!
3: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
5: Ale etykieta musi być.
4: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska, gdy chcesz czegoś więcej.
7: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miał być nowy grill,
8: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: To chyba jasne, że takie miasto jak Wrocław, które istnieje od wielu set lat, miasto z długą historią, musi mieć swoje legendy. No i oczywiście we Wrocławiu takie mamy. Posłuchajcie kilku z nich. Mamy pewną legendę związaną z katedrą świętego Jana Chrzciciela. Bohaterem jest biskup wrocławski Wawrzyniec, który zakochał się do szaleństwa w pięknej Agnieszce. Ta niestety zmarła niedługo po jego poznaniu. Biskup, będąc w żałobie po ukochanej, codziennie zanosił na grób dziewczyny białą różę. Pewnego dnia służba biskupa postanowiła sprawić mu przyjemność i zapełniła jego sypialnię białymi różami. Nocą, gdy Wawrzyniec już spał, we śnie odwiedziła go ukochana Agnieszka, która podała mu właśnie białą różę i zaprosiła do siebie. Kiedy nastał świt, biskup leżał martwy z różą w ręku. Legenda mówi, że po tych wydarzeniach za każdym razem, kiedy jakiś duchowny przebywający w katedrze znajdzie na swoim krześle białą różę, umrze po 3 dniach. Podobno w XIX wieku pewien wikary chciał oszukać przeznaczenie i przełożył znalezioną różę na krzesło najstarszego kanonika. Nic to jednak nie zmieniło. Już 3 dni później wikary zmarł. Jak wiemy z filmów, nie da się oszukać przeznaczenia. Mamy też legendę o dzwonie grzesznika, która opowiada o olbrzymim dzwonie, który w 1368 roku zawisł na południowej ścianie wieży kościoła świętej Marii Magdaleny. Kolos ważył prawie 6 ton, obwód tego dzwona miał 6,5 metra. Żeby go rozkołysać, potrzeba było aż 4 dzwonników. Jego odlew zlecono najlepszemu ludwisarzowi w mieście, Michaelowi Wildemu. Zadanie to wymagało precyzji, musiało się powieść przy jednej próbie. Wiadomo, tyle materiału, każdy błąd sprawiłby, że pracę trzeba by rozpocząć od nowa. Jednak mistrz ludwisarz lubił różne trunki, więc po odlaniu odpowiedniej formy i przygotowaniu wystarczającej ilości metalu, poszedł do pobliskiej karczmy. W swoim warsztacie zostawił jedynie czeladnika. Ten miał wszystkiego dopilnować. Niestety, przez nieostrożność, tygiel z rozgrzanym stopem żelaza otworzył się i cała jego zawartość spłynęła do przygotowanej wcześniej formy przyszłego dzwonu. Czeladnik przeraził się ogromnie i od razu pobiegł do mistrza błagać o wybaczenie. A ten, gdy tylko usłyszał o wszystkim, chwycił nóż i zabił swojego pomocnika. Ruszył szybko do warsztatu. Tam okazało się, że dzwon został odlany bez żadnej skazy. Radość mistrza Wildego nie trwała jednak długo, gdyż właśnie w tym momencie u jego drzwi stanęli pachołkowie miejscy. Mieli oni w rękach rozkaz wtrącenia ludwisarza do więzienia za zabicie czeladnika. Ostatnim życzeniem mistrza było, żeby mógł choć raz usłyszeć brzmienie tego dzwonu. Jego prośbę spełniono. Dzwon zabił w momencie, gdy rzemieślnika prowadzono na stracenie. Od tej pory bicie metalowego kolosa obwieszczało każdą egzekucję we Wrocławiu.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
3: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
5: szklana
4: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
5: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
4: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: A o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Po reklamie.
12: Toy.

0: Naj wrocławskich ulic, nie tylko najdłuższe i najkrótsze, także te o najdłuższej i najkrótszej nazwie i takie, które zaliczamy do najszerszych. O tym teraz w programie A Słyszałeś, Że. No to zacznijmy od tych najdłuższych. Oczywiście numer jeden to Osobowicka, mająca ponad 6 kilometrów. Potem na drugim jest Gromadzka, 5200 metrów, Grabiszyńska, 4,5 kilometra. Miejsce czwarte Armii Krajowej, ponad 3,5 kilometra, a potem Buforowa, niecałe 3 kilometry. Najkrótsze ulice w mieście to m.in. Synów Pułku, ma tylko 59 metrów, Złotowska 57, jeszcze mniej, Warzywnicza tylko 50 metrów, Wołgogradzka 47, Krzywa to 46, ulica Bukowicka 41, Wójtowska też 41, 37 metrów to plac Franciszkański, 35 ma ulica Kurska, 33 metry ulica Narcyzowa i Jana Żiszki, też 33 metry. Ta nazywana jest najkrótszą ulicą we Wrocławiu. Znajdziemy ją przy placu Grunwaldzkim. No to wracamy. Najdłuższa to oczywiście Osobowicka, która ma 6 km i 100 metrów, ale jaka ulica ma najdłuższą nazwę? No uwaga, w jednej linijce tekstu się nie zmieści. To Rondo 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Znajdziemy ją na Gondowie. Natomiast najkrótsza nazwa ulicy we Wrocławiu to ulica Róż. Tylko trzy literki, które znajdziemy na Brochowie. Skąd, od czego biorą się nazwy wrocławskich ulic? No, jak się okazuje, w największej grupie nazwy, które trudno zaliczyć do czegokolwiek, do jakiejkolwiek kategorii. To aż 37% ulic. Na drugim miejscu są ludzie. 24% ulic nosi nazwę od czyjegoś nazwiska. 23% to nazwa geograficzna. 9% to rośliny i zwierzęta, a 3% nazw wrocławskich ulic zawdzięcza zawodom, głównie rzemieślniczym. Najwięcej ulic Wrocławia znajdziemy w dzielnicy Fabrycznej. Co trzecia wrocławska ulica znajduje się w tej dzielnicy, co czwarta to Krzyki. A najmniej procentowo ulic znajdziemy na Starym Mieście, to ledwie 9% wszystkich ulic Wrocławia. Łączna długość wszystkich wrocławskich ulic wynosi 1077 km. We Wrocławiu ogólnie jest około 2,5 tysiąca ulic, alei i placów. Drogi krajowe zajmują 37 km długości, drogi wojewódzkie prawie 39, drogi powiatowe 41, drogi gminne aż 960 km, a drogi rezerwy komunikacyjnej to 155 km. Dodatkowo zarząd dróg zarządza częścią dróg wewnętrznych we Wrocławiu o łącznej długości 502 km. Wszystkie te liczby naj można by jeszcze mnożyć, ale mam wrażenie, że już nam się od nich troszkę kręci w głowie.
1: Słuchasz Radia Gra FM.

0: kobiety pełne słońca.
1: Reklama.
2: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
13: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
14: Po reklamie.
15: Kiedy myślimy o serialu Czterech Pancernych i Pies, widzimy czołg Rudy 102, widzimy Szarika i ekipę, która w rytmie kultowej czołówki przemierzała wojenną Europę, ale mało kto wie, że spora część tej telewizyjnej legendy powstała u nas, we Wrocławiu. Nie w jakichś pojedynczych scenach, tylko w całej pierwszej serii. No i właśnie o tym, Czterech Pancernych we Wrocławiu, w tym odcinku programu A Słyszałeś, Że. To tutaj aktorzy uczyli się, jak być pancerniakami. Tu powstawały sceny miejskie, a wytwórnia filmów fabularnych była centrum dowodzenia całej tej akcji. Co ciekawe, do wytwórni wjeżdżał nawet sam Rudy 102, który na planie był traktowany niemal jak kolejny aktor. No i nic dziwnego, w końcu to on robił największe wrażenie na tłumach mieszkańców, którzy masowo przychodzili oglądać zdjęcia. Czasem aż tak masowo, że po prostu przeszkadzali w kręceniu serialu. Wrocław w tym serialu często grał zupełnie inne miejsca. Jednym z najbardziej znanych przykładów jest ulica Henwrońskiego, która w serialu udawała warszawską Pragę. Ale to nie koniec. Wrocławskie okolice potrafiły zagrać nawet Syberię. Tak jest. Twórcy znaleźli w mieście i jego pobliżu takie plenery, że widzowie byli przekonani, że ekipa naprawdę pojechała na wschód, daleko, daleko, a to tylko Dolny Śląsk. Odpowiednio skadrowany, no i troszkę filmowej magii. Jednym z najbardziej niezwykłych przykładów jest cmentarz żydowski przy ulicy Ślężnej. To miejsce o bardzo charakterystycznej architekturze pojawia się w serialu jako Lublin. W odcinku, w którym Janek szuka śladów swojego ojca, widz ogląda właśnie tę nekropolię, choć w fabule jesteśmy zupełnie gdzie indziej. To taki klasyczny filmowy trik, no ale zadziałał na tyle dobrze, że przez lata mało kto się nad tym zastanawiał. Nasze miasto i okolice dawały zresztą ogromną różnorodność. Na przykład linie kolejowe pod miastem posłużyły do scen z pociągiem, do którego wskakuje Janek. Z kolei drogi w regionie, choćby w stronę Trzebnicy, pojawiają się w momentach, gdy Rudy zostaje uszkodzony i załoga musi radzić sobie w trudnym terenie. Inne ciekawostki. W Legnicy powstały sceny radzieckich koszar, a w Kłodzku ujęcia w twierdzy, która świetnie udawała niemieckie fortyfikacje. Choć to już poza granicami miasta, warto wspomnieć o Psarach pod Wrocławiem, gdzie powstawały sceny bitewne i plenerowe. To tam Rudy 102 mógł wreszcie rozwinąć skrzydła, no a właściwie to swoje gąsienice. Wrocław wybrano nieprzypadkowo. Wytwórnia filmów fabularnych miała świetne zaplecze, a Dolny Śląsk oferował niesamowitą różnorodność plenerów. Od miejskich ulic, przez fabryczne tereny, po pola i lasy, które idealnie pasowały do wojennych scen. Twórcy mieli tu wszystko, czego potrzebowali, i to w jednym regionie. A Szarik? No, Szarik również biegał po Wrocławiu. Choć w serialu przemierzył pół Europy, w rzeczywistości wiele jego scen powstawało właśnie tutaj, wśród wrocławskich ulic, podwórek i parków. Wrocław był jednym z najważniejszych miejsc na mapie Czterech Pancernych. To tutaj powstała cała pierwsza seria, tu kręcono sceny miejskie, tu Rudy 102 wjeżdżał do wytwórni, a Szarik biegał po podwórkach. Miasto zagrało Warszawę, Syberię i front, i zrobiło to tak dobrze, że widzowie przez lata nawet się nie domyślali.

0: Okej, raport wysłany.
1: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
0: Słucham?
1: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
0: O kim ty mówisz?
1: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
0: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
1: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
2: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.

0: Radio gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w

0: Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
5: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
6: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
4: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
10: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
9: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

0: każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest

0: Spróbujmy teraz uruchomić wyobraźnię. Wyobraźmy sobie Wrocław sprzed kilkudziesięciu lat. Taki trochę bardziej surowy, mniej kolorowy, ale za to idealny, żeby udawać Berlin, francuskie miasteczko, a nawet nadmorski kurort. Właśnie dlatego ekipa kultowego serialu Stawka Większa niż Życie tak chętnie tu wracała. Hans Kloss we Wrocławiu. Teraz o tym w programie A Słyszałeś, Że. Bo chociaż Hans działał w całej okupowanej Europie, to całkiem sporo jego przygód powstało właśnie nad Odrą. Wrocławskie plenery pojawiają się w kilku odcinkach, m.in. Hasło, Zdrada, Bez Instrukcji czy Akcja Liść Dębu. Szczególnie odcinek Zdrada uchodzi za najbardziej wrocławski. Co ciekawe, miasto udawało nie tylko Berlin, ale też inne niemieckie miejscowości, a nawet francuskie Saint-Gilles. I teraz najciekawsze, najlepsze, wiele z tych miejsc możemy rozpoznać do dzisiaj. Na przykład Dworzec Główny. W serialu grał berliński Ostbahnhof i pojawia się tam scena pościgu za łącznikiem. Albo Ostrów Tumski, jedno z najbardziej romantycznych miejsc w mieście, a w serialu tło dla sceny z wystrzałem z okna. A w latach 60. wystarczył jeden telefon, żeby zamknąć pół Ostrowa Tumskiego i wprowadzić tam ciężkie wozy bojowe. No dzisiaj nie do pomyślenia, ale wtedy codzienność filmowców. W odcinku Bez Instrukcji pojawia się wrocławskie zoo, ale także wiatrak we wsi Błonie pod Środą Śląską. Filmowcy tak ustawili kamerę, że niewielkie wzniesienie wyglądało jak brytyjskie klify. No to jest właśnie ta magia kina w czystej postaci. W serialu przewija się również dworzec Wrocław-Leśnica, który wciela się w niemieckie Arnswalde. W latach 60. nikt nie przypuszczał, że kiedyś fani będą jeździć tam śladami Klossa, a właśnie dzisiaj jeżdżą. Wśród ciekawostek o produkcji serialu jest taka. Lato 1968 roku, wyjątkowo gorące. Mikulski grał w ciężkim płaszczu, a po każdym ujęciu miał mokry podkoszulek. Komary ciągnęły do reflektorów jak do ognia. A w odcinku Hasło aktor zasnął na planie, bo miał za sobą nocną podróż z Kołobrzegu. Na szczęście scena wymagała, by wyglądał na pijanego, więc pasowało idealnie. Jest też Teatr Polski, który zagrał berlińskie kino i różne wille na Biskupinie czy Borku. Wille, które zamieniały się w siedziby niemieckich oficerów. A jeżeli ktoś kojarzy odcinek Hasło, to warto wiedzieć, że sceny z francuskiego miasteczka Saint-Gilles kręcono przy ulicy Vitelona. Tamtejszy budynek udawał sztab majora Elerta. Twórcy korzystali też z okolic Wrocławia, na przykład w Kadłubie kręcono scenę ucieczki z transportu, a w Błoniach pojawił się charakterystyczny wiatrak. Dlaczego akurat Wrocław? Odpowiedź jest prosta. Architektura. Miasto było po wojnie pełne niemieckich budynków, które idealnie pasowały do realiów serialu. Jak mówią twórcy, trudno było znaleźć lepsze niemieckie plenery niż właśnie tutaj. Co więcej, zdjęcia do całej trzeciej serii powstawały w dużej mierze właśnie we Wrocławiu, także w wytwórni filmów fabularnych. Jeżeli następnym razem będziecie spacerować po Ostrowie Tumskim, mijać Dworzec Główny czy stare wille na Biskupinie, warto na chwilę się zatrzymać i pomyśleć, że właśnie tu, kilkadziesiąt lat temu, Hans Kloss prowadził swoją kolejną tajną misję.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet, z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Używania lub etykietą.
10: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
11: Hej, zwrotu mocni!
12: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
13: Nie trzeba nas myć!
14: Ale etykieta musi być!
12: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
15: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
16: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
18: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
19: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
7: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
2: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
4: Po reklamie.
0: To jest Radio

Jak w XIII wieku wymierzono działki w rynku we Wrocławiu? O tym właśnie teraz. Gdy dzisiaj spacerujemy po wrocławskim rynku, trudno sobie wyobrazić, że jego kształt powstał ponad 700 lat temu. No właśnie, bez komputerów, GPS-ów, geodetów w odblaskowych kamizelkach. A jednak średniowieczni mierniczy poradzili sobie z tym zadaniem z precyzją, która do dzisiaj budzi podziw. I właśnie tę precyzję postanowił zbadać zespół naukowców. Dr Maria Legut-Pintal, doktor inżynier architektury Anna Kubicka-Sowińska, Mikołaj Grosel z Politechniki Wrocławskiej oraz doktor habilitowany Krzysztof Fokt z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W XIII wieku na Śląsku powstawało ponad 120 nowych miast. Wszystkie miały rynek, sieć ulic i działki pod zabudowę. Problem w tym, że nie zachowały się żadne plany techniczne. Zero instrukcji, zero szkiców, zero zdjęć. A jednak układy tych miast są do siebie zaskakująco podobne. Badacze postanowili więc potraktować miasta jak zagadkę logiczną. Przeanalizowali współczesne plany, mapy z XIX wieku, wyniki wykopalisk, a nawet chmury punktów z mobilnego skanowania laserowego. A potem wrzucili to wszystko do narzędzia matematycznego o nazwie Cosine Quantogram, takiego wykrywacza ukrytych modułów. No i co z tego wyszło? Wrocław w pierwszej połowie XIII wieku wytyczano stopą reńską, taką jednostką miary, która miała 31 cm i 4 mm. Najczęściej stosowany moduł to 60 stóp, czyli około 19 metrów. Tyle miała przeciętna działka przyrynkowa w najstarszej części miasta. Co ciekawe, to wciąż taka bardzo ludzka szerokość. Współczesne normy dla zabudowy szeregowej mieszczą się w podobnym zakresie. Średniowieczni urbaniści mieli więc intuicję godną współczesnych planistów. Dzisiaj granica działki to rzecz święta. W XIII wieku no niekoniecznie to była sprawa płynna. Dopóki domy były drewniane, granice przesuwano bez większych emocji. A gdy zaczęto budować z cegły, prawo dopuszczało sytuacje, które dziś skończyłyby się awanturą na pół osiedla. Jeżeli sąsiad nie chciał dorzucić się do wspólnego muru, inwestor mógł postawić go dwie cegły w głąb działki sąsiada. To około 60 cm przesunięcia. No, dla badaczy spora anomalia, dla średniowiecznych mieszczan normalka. Zespół badawczy musiał więc odsiać wszystkie późniejsze przesunięcia, podziały i nadbudowy, a pomogły im skanery laserowe całych miast, modele 3D, mapy archiwalne, wyniki wykopalisk i wspomniany już kwantogram, który wyłapywał powtarzające się szerokości działek. Dzięki temu udało się ustalić, że Wrocław, Ziębice i Paczków korzystały z systemu opartego na stopie reńskiej. W młodszych miastach pojawiła się później stopa chełmińska. Dlaczego to wszystko jest ważne? Bo pokazuje, że średniowieczne miasta nie powstawały chaotycznie. To była świadoma inżynieria oparta na modułach i proporcjach, które, co zaskakujące, mieszczą się w zakresie 5,5 do 11 metrów, czyli dokładnie takim, jaki stosuje się dzisiaj w nowoczesnym budownictwie. Czyli średniowieczni mierniczy nie tylko wiedzieli, co robią, robili to tak dobrze, że ich rozwiązania przetrwały do XXI wieku.

0: słońca.
1: Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z okołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.
2: Lubimy rekordy, lubimy naj, dlatego w tym odcinku programu A słyszałeś, że przedstawimy najdłuższe mosty we Wrocławiu. Miasto 100 mostów, ale my skupimy się na tych najdłuższych, na tych, których długość przekracza 200 metrów. A pierwszym w kolejce do szczytu jest most warszawski, most kolejowy, który ma 207,5 metra długości. Podczas powodzi w roku 1997 woda podchodziła pod same przęsła, a mimo to ruchu na nim nie wstrzymano. Most warszawski 207,5 metra. Kolejny most kolejowy na linii numer 143 Kalety Wrocław-Mikołajów 215 metrów 32 centymetry. To ten most, który łączy Popowice z Kleczkowem. Następny jest most Trzebnicki, 218,5 metra, most północny. Na początku XX wieku podjęto decyzję o budowie kanału miejskiego. I z tego powodu trzeba było wybudować południowy most Trzebnicki między rokiem 1904 a 5. Po niespełna 10 latach ruszyła budowa północnej przeprawy, zastąpiła ona most Różaniecki, a to było związane z budową kanałów żeglugowego i powodziowego. Kolejny, jeżeli chodzi o kryterium długości, jest most Osobowicki Północny, ten ma 242,5 metra. Następny to już most poznański 457 metrów i 50 centymetrów. I tak napoczynamy pierwszą trójkę najdłuższych mostów we Wrocławiu. Kolejowy most nad Odrą tworzą dwie równoległe konstrukcje. Każda z nich składa się z metalowego przęsła długości 131 metrów i 27 filarów znajdujących się na terenie zalewowym. Numer 2 wśród najdłuższych mostów we Wrocławiu to mający już ponad pół kilometra most milenijny, dokładnie 553 metry i 20 centymetrów. Oddany do użytku 29 października roku 2004. Gdyby go mierzyć razem z wiaduktami, to miałby 923 metry i 50 centymetrów. Wysokość pylonów to 50 metrów, szerokość mostu 25 metrów i 12 centymetrów. Była to największa inwestycja mostowa we Wrocławiu po 1945 roku. Zużyto na nią 40 tysięcy metrów sześciennych betonu i 6 tysięcy ton stali. No i numer jeden, najdłuższy wrocławski most to, dobrze odgadujecie, most Rędziński, 612 metrów długości. To nie tylko najdłuższy most we Wrocławiu, ale także most, który ma najwyższy pylon w Polsce, 122 metry. Porównując z tarasem widokowym na Pałacu Kultury, ten znajduje się 8 metrów poniżej. Długość drutu, z jakiego wykonano liny nośne, jest równa dystansowi między Wrocławiem a Tokio, to 8 tysięcy kilometrów. Najkrótsze liny mają długość 56 metrów, a najdłuższe ponad 200. Konstrukcję przeprawy utrzymuje 160 wand. To także największa ilość lin, jaką użyto do konstrukcji mostu w Polsce. Most Rędziński budowano około 3 lat, a pierwsi kierowcy pojechali nim pod koniec wakacji roku 2011. No to podsumujmy. Najdłuższe mosty we Wrocławiu. Pierwsza trójka wygląda następująco. Most Poznański 457 metrów 50 cm. Most Milenijny 553 metry 20 cm. I most Rędziński 612 metrów.

0: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
1: Kia. Movement that inspires.

0: hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Hej, zwrotomocni!
3: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
1: szklana
3: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
2: Zrobią z nas nowe opakowania.
1: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
3: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do -30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.

0: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
1: Ale handlowa, Marian, handlowa!
0: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
1: No.
2: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert. Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
3: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
5: Oh.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
10: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
9: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
11: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
12: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
13: Jeszcze nie, a ty?
12: Ja idę do Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus Young 15+.
13: Brzmi fajnie.
12: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
13: Zapisy już ruszyły?
12: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
13: Wrocław, Kościuszki 29.
12: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.

Zapraszam na bardzo smaczny odcinek programu A Słyszałeś, że odcinek pod tytułem Kuchnia dawnego Wrocławia, czyli co jadło się w mieście przed laty. Kiedy myślimy o dawnym Wrocławiu, przed oczami stają nam oczywiście kamienice, brukowane uliczki i gwarne karczmy, ale mało kto wie, że to miasto miało kiedyś naprawdę imponującą kartę dań i to taką, której nie powstydziłaby się dzisiejsza hipsterska restauracja w modnej dzielnicy. W XIX wieku prawdziwym hitem był Breslauer Rotkraut, czyli bigos z czerwonej kapusty, mięsa, jabłek i rodzynek. Do tego Schlesische Himmerleisch, czyli śląskie niebo w gębie, pieczona szynka z owocowym musem i kluskami, danie tak sycące, że po porcji człowiek miał ochotę tylko na drzemkę. A na deser Streuselkuchen, drożdżowe ciasto z cynamonową kruszonką, uwielbiane nawet przez pruskich monarchów, krótko mówiąc Wrocław słodkością stał, to najpopularniejsze dania, ale na tym menu się nie kończy. W średniowieczu wrocławianie mieli taką słabość do jedzenia i picia, że Rada Miejska musiała wprowadzić nawet limity weselne. Serio. Określano, ile dań można podać i ilu gości zaprosić, żeby impreza nie zamieniła się w tygodniowy maraton obżarstwa i tańców. A wrocławianie potrafili zaszaleć. Dzisiaj żabie udka, raki czy ślimaki kojarzymy z kuchnią francuską, ale kiedyś były to tanie i powszechne produkty. Raki łowiono w Odrze i Oławie, ślimaki jadano bez skrępowania, a żabie udka trafiały na stoły zarówno bogaczy, jak i zwykłych mieszkańców Wrocławia. Do tego ryby, dziczyzna i oczywiście kiełbasa. Te ostatnie były tak słynne, że Wrocław nawet nazywano miastem kiełbas. Sprzedawano je w rynku, podawano w każdej knajpie, a po ogrodach restauracyjnych krążyły Wurstelfrauen, czyli panie z wiklinowymi koszami pełnymi gorących kiełbasek i kminkowych precli. No taki futrak, tylko w wersji sprzed kilkuset lat. Wrocławskie piekarnie też miały swoje perełki. Jedno z nich był Gelbbrot, czyli żółty chleb barwiony szafranem, a wypiekany specjalnie na Wielkanoc. Do tego precle w dziesiątkach kształtów i smaków. No każdy lokal miał swój własny rozpoznawalny wzór. A skoro jesteśmy we Wrocławiu, nie może zabraknąć piwa. Najsłynniejsze było Breslauer Schops, czyli wrocławski baran. Legenda mówi, że nazwę wymyślili dwaj chłopi, którzy po kilku kuflach zasnęli na wozie i jeden zaczął chrapać tak głośno, że drugi go szturchnął. Ten się obudził i krzyknął: "Tryknął mnie baran!" No, tryknął go, tryknął. I tak już zostało. Piwo było wtedy napojem codziennym, zdrowszym niż woda i tańszym niż cokolwiek innego. Dopiero później, gdy jakość zaczęła spadać, wrocławianie przerzucili się na mocniejsze trunki. Gorzałkę też pędzono niemal na każdej ulicy. Choć dzisiaj pierniki kojarzymy z Toruniem, to Wrocław też miał swoje piernikowe tradycje. Najpierw pieczono miodowniki, a gdy potaniały przyprawy korzenne, zaczęły się prawdziwe piernikowe szaleństwa. Wrocław w ogóle kiedyś był miastem, które jadło poza domem. Ponad 100 lat temu w prawie każdej kamienicy była karczma albo restauracja. Panowie spotykali się na piwie i golące, panie na kawie i plotkach, a rodziny chodziły na niedzielne obiady. I komu to przeszkadzało?

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
4: Hej, zwrotomocni!
5: Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
6: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
7: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
6: Zwróćcie nas.
5: Będzie mniej odpadów.
6: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: A o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: Też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
13: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
12: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
14: Ale mi gorąco, Barbara.
15: Mnie też, Marian.
14: To co, klima?
15: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
14: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
15: No przecież.
14: No.
16: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
18: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
19: Po reklamie.
20: Słuchasz radia Gra FM.

Stare Jatki we Wrocławiu, czyli historyczna nazwa wrocławskiej uliczki na Starym Mieście, łącząca ulicę Odrzańską z ulicą Kiełbaśniczą. O tym opowiemy w tym odcinku programu A Słyszałeś, Że. Pierwotnie Stare Jatki były uliczką utworzoną przez dwa rzędy sklepów rzeźniczych. O, i to już wyjaśnia nazwę. Powstała w wyniku lokacyjnych przeobrażeń przestrzenno-prawnych dokonanych z woli księcia Bolesława Rogatki w roku 1242. Ten władca wykupił karczmy od zakonników i przekazał je wójtowi, a następnie Rada Miejska wykupiła od niego prawa do prowadzenia jatek. Decyzja księcia w kolejnych latach wzbudziła protest u jego następców, bo postanowili oni uchylić decyzję Rogatki, lecz wójt i mieszczanie na to nie pozwolili, a ten spór toczył się do 1261 roku i został rozwiązany na korzyść mieszczan. Od tego roku na jatki sprzedawano głównie mięso, a mieszkańcy tworzyli osobny cech. Dysponowali oni również 38 oborami przy ulicy Rzeźniczej oraz własną rzeźnią nad Odrą. Pod koniec XIX wieku pierwotny rzeźniczy charakter ulicy zatracał się na rzecz nowych warsztatów rzemieślniczych i małych sklepików. Do 1843 roku jatki były własnością cechu rzeźników. 50 lat później już tylko na połowie kramów handlowano mięsem. W 1939 swoje kramy miało już tylko dwóch rzeźników. A ulica składała się początkowo z 42 drewnianych jednokondygnacyjnych budynków, a od 1350 roku było ich 48. 24 kramy po każdej stronie ulicy. Parcele miały około 3 metrów szerokości i były głębokie na 10 metrów. W XIV wieku drewniane budy zostały zastąpione murowanymi kamieniczkami z kramami zajmującymi przyziemie budynku. Uliczka z obu stron zamknięta była bramami. Po środku ulicy biegł zachowany do czasów obecnych kamienny rynsztok. Na przełomie XV i XVI wieku gospodarze starych jatek otrzymali pozwolenie na rozbudowę kramów. Niskie budynki zyskały kolejne piętra, niektóre kamienice miały nawet 5 kondygnacji. W kamienicy mieszkali głównie rzeźnicy, czeladnicy i służba. W XIX wieku została wyburzona południowa pierzeja, a w jej miejsce w 1823 roku wybudowano gmach Gimnazjum Świętej Elżbiety. Teraz XX wiek. Podczas II wojny światowej Stare Jatki zostały częściowo zniszczone. Ocalało tylko 12 kamienic. W 1951 roku rozpoczęto odbudowę kamienic. Parter w tych odbudowanych kamienicach przeznaczono na małe sklepiki, a na wyższych kondygnacjach pomieszczenia połączono, tworząc mieszkania. Od strony malarskiej powstały klatki schodowe wspólne dla kilku kamienic. Jedynymi budynkami, które zachowały dawny układ i kształt pomieszczeń, drewniane stropy oraz ozdoby, są kamienice numer 1 i 2. Ku pamięci dawnej roli jatek przy wejściu do uliczki ustawiono pomnik ku czci zwierząt rzeźnych. 1 sierpnia 2005 na jatkach postawiono jednego z wrocławskich krasnali, czyli rzeźnika. A później w galerii Domus stanął jeszcze krasnal z piłką. Stare Jatki we Wrocławiu. O tym w tym odcinku programu A Słyszałeś, Że?

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie wie, wie, wie.
3: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
4: Ale sztosy!
5: Ale co?
4: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
7: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
8: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.

0: Queen Supreme 9 rolek. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, dwa opakowania na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
8: Voltaren!
9: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
11: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
12: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
13: Po reklamie.

Radio gra, niedziela sobie płynie, a jak tam wasze wakacyjne, niedzielne popołudnie? Jeszcze w pracy czy już urlopowo? No wiadomo, kto w pracy, ten pracuje, kto ma urlop, ten wypoczywa, bo im człowiek jest bardziej wypoczęty, tym jest szczęśliwszy. Sylwia Pawłowska, dzień dobry, do 18 będziemy razem, nie uciekajcie. A u nas hity pełne słońca, tym razem Britney Spears. This

i w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.

0: Michael Jackson dobry na każdą pogodę, nawet na takie upały. Idealny urlop. Każdy chyba o takim marzy, żeby szczęśliwie dojechać, odpocząć, zwiedzić i z opalenizną i fajnymi wspomnieniami wrócić bezpiecznie do domu. Ile powinien trwać w takim razie taki idealny urlop i gdzie najlepiej pojechać? Okazuje się, że gdzie nie ma kompletnie znaczenia. Najważniejsze, żeby było tam fajnie, ale już na ile? No tu badacze mają takie bardzo precyzyjne wyliczenia i zaraz do nich wrócimy.
1: Reklama.
2: Hej, zwrotomocni! To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
3: Ale etykieta musi być.
2: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
7: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulacje.

0: świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
1: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
5: Jeszcze nie, a ty?
4: Ja idę do Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus Young 15+.
5: Brzmi fajnie.
4: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
5: Zapisy już ruszyły?
4: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
5: Wrocław, Kościuszki 29.
4: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
6: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
7: Zapraszam do stanowiska.
8: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
8: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
8: Uff, no i to jest zmiana.
9: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
10: Po reklamie.
11: Słuchasz radia. Gra FM.

0: No i od razu czucie, że są wakacje. Enrique Iglesias w Radiu Gra. Idealny urlop to taki, który kończy się dopiero wtedy, kiedy zaczynamy tęsknić za własnym łóżkiem, prawda? No, prawda. Więc ile powinien trwać? Badacze twierdzą, że idealne wakacje dzielą się na takie trzy etapy. Pierwszy tydzień to jest detoks od pracy, drugi to jest ten faktyczny wypoczynek, a trzeci to przygotowanie do powrotu do pracy. No to policzmy, ile powinien trwać taki urlop? Tak jest, dokładnie 3 tygodnie. Kiedy przestaniecie więc odróżniać piątek od wtorku, no to wiecie, że to właśnie jest ten czas.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: No to wyciskajcie te wakacje jak cytrynę.

0: reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
9: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
10: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
11: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Po reklamie.
14: To jest gra.

0: Idealne granie w idealne niedzielne popołudnie. Marshmallow i Ellie Goulding. Taki letniaczek u nas w Radiu Gra.
1: Radio Gra FM.
0: A dzisiaj w ostatnią niedzielę czerwca oficjalnie witamy wakacje. Szkoły pozamykane, dzwonki odpoczywają, plecaki poszły w kąt i bardzo dobrze. Popołudnie pogodowo ma być przyjemne, więc szkoda czasu na nudę. Wspólnie zaczynamy 2 miesiące laby. Fajnie, prawda?

0: Reklama.
1: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
2: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
1: Oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Trudno wskazać faworyta.
1: Spróbuj, może tobie się uda.
2: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Hej, zwrotomocni!
1: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
0: szklana
1: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
3: Zrobią z nas nowe opakowania.
0: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
1: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
5: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis.
1: Zdrowit.
6: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.

Z demarki, hity pełne lata w Radiu Gra. A jak tam humory po drugiej stronie? No, chyba najfajniejsze są takie dni, w których naszym jedynym problemem jest kawa czy herbata. No i chyba takie właśnie jest wakacyjne, niedzielne popołudnie. No to co? Kawa czy herbata? Sylwia Pawłowska, dzień dobry, witajcie. Zamiast kawy czy herbaty w taki upał może być też woda. No to lecimy z tym upalnym popołudniem.

Powar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.

0: Ach, jak ładnie płyną te hity w Radiu Gra. Lato, upał, słońce, wakacje, to wszystko nieodłącznie kojarzy się z lodami. A tu jeszcze okazuje się, że to jaki smak lodów wybieramy, mówi o tym, jacy jesteśmy. No to jakie lody lubicie? Zastanówcie się, zaraz wracamy.
1: Reklama.
2: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
3: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
4: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
3: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
6: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
7: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
8: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
9: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie.

0: Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
1: Kia. Movement that inspires.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

0: No i od razu słychać, że to są hity pełne lata. Ava Max w Radiu Gra. Wybór lodów to podobno prawdziwy test na osobowość. Ci, którzy lubią gałki waniliowe, kochają przygody i ryzyko. Jeżeli lubicie owocowe, jesteście wierni, no i lekko rumienicie się przy komplementach. Lody kawowe kręcą pracoholików, którzy maila od szefa sprawdzają nawet przy wafelku. Ciasteczkowe to dusze towarzystwa, a ci, którzy wolą czekoladowe, kreatywność mają w małym palcu, no i ludzi uwielbiają bardziej niż lody. A co, jeżeli lodów nie lubicie? A jeżeli lodów nie lubicie, to jesteście jacyś dziwni.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Reklama.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Nie wszystko zależy od nas.
10: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
9: Co się zmieniło?
10: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
11: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
12: Po reklamie.
13: To jest Gra FM.
14: Let's go, girls.

0: Jesteśmy przed 15. W niedzielne popołudnie można się delikatnie rozkojarzyć, szczególnie kiedy weekend był intensywny. Dlatego przypominamy, jest ostatnia niedziela czerwca, ale pierwsza niedziela wakacji. Dzisiaj z życzeniami na imieninowego grilla warto wpaść do Olgi, Leona i Irka. Aha, no i dzisiaj mamy także dzień szwagra, a wiadomo, że szwagier to najlepsza i najtańsza pomoc na każdą okazję. No proszę bardzo, i nawet pogoda jest idealna do świętowania.
1: Radio Gra FM.

0: słońca.
1: Reklama.
2: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
4: Jeszcze nie, a ty?
3: Ja idę do Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus Young 15+.
4: Brzmi fajnie.
3: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
4: Zapisy już ruszyły?
3: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
4: Wrocław, Kościuszki 29.
3: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
7: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
8: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Po reklamie.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra, a teraz Tina w Radiu gra. Sylwia Pawłowska, witajcie. Wam też ciężko wstaje się w wakacje? No, w sumie nic w tym dziwnego, bo kiedyś w końcu trzeba odespać te wszystkie poranne pobudki. Ale z drugiej strony pamiętajcie o tym, że im wcześniej wstajemy, tym więcej czasu mamy na przyjemności. A wiadomo, przyjemności to jest to, co w wakacje lubimy najbardziej, prawda?

Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.

0: Kim Wilde u nas. Słyszeliście, że jak jaskółki latają wysoko, to będzie ładnie, ale jak latają nisko, to idzie na deszcz? No, moja babcia też tak mówiła, ale czy jaskółki faktycznie potrafią przepowiadać pogodę? Zaraz wam o tym powiemy.
1: Reklama. Dostaniesz coś za świadectwo?
2: No raczej, rabat od Media Expert.
1: Wow, też chcę!
2: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
1: Mega!
3: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
5: Ale etykieta musi być!
4: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Marek, szefowa cię prosi.
7: Potem.
6: A teraz co robisz?
7: Walczę z potem.
6: Zrób to skutecznie.
7: Ale jak?
6: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
8: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
9: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
12: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
11: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

0: lekko w KFC.
1: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
2: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
3: Po reklamie.
4: To jest Gra FM.

0: Niedzielne leniwe popołudnie Ace of Base u nas. Okazuje się, że jaskółki to są takie małe pogodynki ze skrzydłami. Jeżeli szaleją wysoko nad głowami, to mamy pogodowego pewniaka, ale kiedy zniżają loty, lepiej wrzucić do plecaka parasol. O co właściwie chodzi? No, to nie jest magia, tylko słuchajcie, muchy i komary. W wilgotnym powietrzu owady, którymi żywią się jaskółki, latają niżej, więc jaskółki zniżają loty, żeby je tam łapać. A jak dni są ładne, to ciepłe prądy wynoszą owady wysoko, no i jaskółki lecą na obiad wyżej. Czyli taki pogodowy radar w prezencie od natury. Zero magii, 100% łakomstwa.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Reklama.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
3: szklana
2: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
4: Zrobią z nas nowe opakowania.
5: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
2: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
9: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
8: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
11: O!
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
14: Jeszcze nie, a ty?
13: Ja idę do Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus Young 15+.
14: Brzmi fajnie.
13: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
14: Zapisy już ruszyły?
13: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
14: Wrocław, Kościuszki 29.
13: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
15: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Po reklamie.
17: Słuchasz radia Gra FM.

0: Walker w Radiu Gra. Rozkręcamy niedzielne popołudnie, także dołączajcie do zabawy. Ostatnia niedziela czerwca trwa, no i wcale to nie jest taka zwyczajna niedziela, bo to jest niedziela handlowa. Jeżeli planujecie zakupy przed urlopem, no to dzisiaj jest idealny moment. No ludzi w sklepach może nie będzie mniej, ale za to klimatyzacja w gratisie.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
0: A taka klima w takie upalne popołudnie, to jakby stówkę znaleźć na ulicy.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
8: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurczełydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Hello to Wimbledon.
14: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
15: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
14: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
16: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
1: Po reklamie.

No i to się nazywa wakacyjne granie Stevie Wonder i hity pełne lata w Radiu Gra. Mamy niedzielę, za chwilę miesiąc nam się kończy, no i jesteśmy dokładnie w połowie roku. To jeszcze taka checklista na niedzielę. Kawa jest, wy jesteście, ja jestem, muzyka jest, pogoda jest, weekend trwa. No to co? To możemy lecieć z tym popołudniem. Sylwia Pawłowska, witajcie ponownie.

Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.

0: No i jakaś taka fajniejsza ta niedziela z Backstreet Boys, prawda? Zastanawialiście się kiedyś, skąd bierze się kolor oczu? Dlaczego niektórzy mają niebieskie, inni zielone, a jeszcze inni brązowe? No, to pytanie stawiano sobie przez wieki i po tych wiekach w końcu sprawdzono, no i już wiadomo i zaraz wracamy do tych oczu.
1: Reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
4: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
5: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
4: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowa, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
7: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
8: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz.

0: Dobry e-commerce. Nasze ceny rządzą. Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Cashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Zapraszam do stanowiska.
4: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
3: Pani Ania jest na urlopie.
4: Czyli niczego nie załatwię.
3: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
4: Uff, no i to jest zmiana.
5: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
6: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Reklamie.
8: To jest Radio Gra.

0: I wanna be the only one to Internal w Radiu Gra. Czy wiecie, że kolor oczu to nie tylko kwestia genów, ale też trochę magii? Podobno kiedyś wszyscy biegaliśmy z brązowymi oczami, ale genetyka postanowiła zaszaleć. No i dorzuciła nam jeszcze niebieskie, zielone, piwne, no i całą resztę. Edycja limitowana to oczy zielone ma je tylko 2% ludzi na świecie. W średniowieczu tych zielonookich podejrzewano o czary, a dziś no to właśnie oni zgarniają najwięcej komplementów, bo zielone oczy to jest numer 1 w rankingu urody. Kolejne miejsca to oczy piwne, później niebieskie, szare, miodowe, no i w końcu brązowe, czyli moje, czyli taka klasyka gatunku.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Reklama.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
8: Ale etykieta musi być!
7: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
10: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
9: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
11: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
12: Ale handlowa, Marian, handlowa!
11: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
12: No.
13: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
14: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
15: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Money, money, money!
17: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
16: Wygrałam w Cherry Money.
17: Cherry Money?
16: Nowy Ekspres Los.
17: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
18: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
19: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
20: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: Po reklamie.
23: To jest Gra FM.

0: Jesteśmy przed 17. Wakacje już się zaczęły, no i bardzo fajnie. Pytanie, jaka pogoda przed nami? Amerykanie zweryfikowali swoje prognozy, no i twierdzą, że czeka nas upalny lipiec z temperaturą przekraczającą nierzadko 30 stopni w ciągu dnia, no i około 20 kresek będzie nocą. Nasi synoptycy potwierdzają, no i dodają do tego burze, a wraz z nimi silny wiatr i gwałtowne ulewne deszcze.
1: Radio Gra FM.
0: W takim razie szykujcie okulary przeciwsłoneczne i peleryny przeciwdeszczowe, bo lato bez nudy gwarantowane. No, przynajmniej to w pogodzie. A u nas hity pełne tego lata. Teraz ABBA, za chwilę Demono w Radiu Gra, także nie uciekajcie.

0: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
1: Reklama.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku.

0: Ekstra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
13: Na kanapie komplet.
12: Miski wypełnione po brzegi.
13: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
12: Czekamy na pierwszy gwizdek.
13: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
14: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
15: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
14: No to pa!
16: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
17: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

To Kajgo, no tak wam gramy w Radiu Gra, a wszystkim słuchaczom przypominamy, że dzisiaj jest niedziela handlowa, więc jeżeli mieliście coś kupić i po to coś poszliście i wróciliście bez tego cosia, no to możecie iść jeszcze raz. Sylwia Pawłowska, niech fajne popołudnie będzie z wami.

0: George Harrison w Radiu Gra. Upały atakują pod sieleje, a my wciąż popełniamy te same błędy. Lekarze łapią się za głowy i mówią, co trzeba robić, aby te upały przetrwać. Mamy to zebrane do kupy.
1: Reklama.
2: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
1: szklana
2: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
3: Zrobią z nas nowe opakowania.
1: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
2: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: A o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!

0: toaletowy Queen Supreme 9 rolek. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, dwa opakowania na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Gynoksin Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
5: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
4: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
6: Sali się nie poddają!
7: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
4: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
8: Ogień zszedł z boczem góry.
4: Awatar, ogień i popiół.
7: Stajemy do walki!
4: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
10: Jeszcze nie, a ty?
9: Ja idę do Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus Young 15+.
10: Brzmi fajnie.
9: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
10: Zapisy już ruszyły?
9: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
10: Wrocław, Kościuszki 29.
9: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
11: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum? Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
12: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
13: Po reklamie.
14: To jest Gra FM.

Velvet u nas. Gorąco, prawda? No właśnie. Kiedy żar leje się z nieba, lekarze podpowiadają, co robić, żeby te wysokie temperatury przetrwać. No i tak, po pierwsze omijamy zimne, gazowane napoje, no bo wcale nie pomagają nam się ochłodzić, wręcz przeciwnie. Nasz organizm zaczyna pracować na najwyższych obrotach, no i pocimy się dwa razy bardziej. Po drugie, elektrolity. Elektrolity to jest takie must have przy wysokiej temperaturze, a po trzecie, zamiast słońca wybieramy cień. Ot i cała tajemnica. Ach, i do tego dokładamy oczywiście hity pełne lata.

0: Barbara! Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Hej, zwrotomocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
5: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
6: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
5: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
10: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
11: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
14: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
15: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
16: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
17: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: Po reklamie.

0: ATV u nas. Wprawdzie najkrótsza noc w roku już za nami, ale dni nadal mamy długie, a wieczory do późna są widne. No i bardzo dobrze, taki wakacyjny wieczór to jest idealny czas, kiedy można zafundować sobie trochę lenistwa. No i niech tak leniwie płynie Wam dalej ta niedziela. Sylwia Pawłowska, do usłyszenia już w lipcu.
1: Radio Gra FM.

0: sama.
1: O, ale mi gorąco, Barbara.
0: Mnie też, Marian.
1: To co, klima?
0: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
1: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
0: No przecież.
1: No.
2: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren! Voltaren!
5: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
10: You ready?
11: Tylko w Disney Plus.
12: Every second counts, baby.
11: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
13: Restaurant is flooded.
11: To już ostatnia szansa.
14: I am selling the building.
11: By uratować to miejsce.
15: We have each other and nothing left to lose.
11: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
16: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
17: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
19: Po reklamie.

programie A słyszałeś, że teraz południowa część Wrocławia, która kryje w sobie wiele ciekawych miejsc, a jednym z najbardziej intrygujących jest Gaj, osiedle o bogatej historii i charakterystycznej wielowarstwowej zabudowie. Dziś Gaj to tętniąca życiem dzielnica, jednak jej początki sięgają średniowiecza, a droga od wiejskiej osady do nowoczesnego osiedla mieszkaniowego była długa i pełna zmian. Pierwsze wzmianki o tej okolicy pojawiają się już w drugiej połowie XIII wieku. Wówczas to w roku 1273 mieszczanin o imieniu Henryk, syn Herdana, nabył tu 5,5 łana ziemi. Od imienia Herdana najprawdopodobniej wywodzi się pierwotna nazwa wsi Herdain. W dokumentach z początku XIV wieku pojawia się także nazwa Gajn, co wskazuje na bogactwo dawnych tradycji i przemian toponimicznych tych terenów. W tym samym okresie we wsi istniał folwark należący do zakonu krzyżackiego. W kolejnych dziesięcioleciach, począwszy od połowy XIV wieku, coraz większe obszary Herdain przechodziły w ręce joannitów. Komandoria tego zakonu nabyła znaczną część ziem od miasta, co znalazło odzwierciedlenie w zapisach z połowy XIV wieku, kiedy to odnotowano zakup 4 kolejnych łanów ziemi. Z biegiem lat Herdain rozwijał się jako niewielka, lecz dobrze zorganizowana wieś. W połowie XIX wieku znajdowało się tu 28 domów. Działała gorzelnia, funkcjonowała karczma, a także cmentarz. Wówczas wieś zachowywała jeszcze swój wiejski charakter, choć już zbliżała się do granic rozszerzającego się Wrocławia. Pierwsze zmiany administracyjne przyszły pod koniec XIX wieku. W 1895 roku niewielki fragment Herdain, położony na północ od dzisiejszych Wojszyc i Ołtaszyna, został przyłączony do miasta. Dziś w tym miejscu znajduje się Park Skowroni, rozciągający się pomiędzy ulicami Spiską i Ślężną. Granice przyłączonego wówczas obszaru wyznacza obecnie ulica Działkowa. W tej części zaczęto wówczas urządzać nowe cmentarze, m.in. świętej Marii Magdaleny, świętego Maurycego, świętego Jana oraz Zbawiciela. Przełomowym momentem w historii Herdain było przyłączenie pozostałej części wsi do Wrocławia w roku 1904. Teren ten, położony na północ od linii ulicy Świeradowskiej, na wschód od ulicy Barckiej, na północ od linii kolejowej i na zachód od ulicy Ziembickiej, zyskał nowe miejskie oblicze. W owym czasie istniało tu już kilka kamienic miejskich, w tym przy dzisiejszej ulicy Armii Krajowej, Orzechowej oraz Ślicznej, będących przykładem architektury z końca XIX wieku. Główna droga łącząca Gaj z centrum Wrocławia od roku 1905 nosi nazwę ulicy Gajowej. Warto podkreślić, że obecna ulica Gajowa przebiega poza granicami dzisiejszego osiedla Gaj, prowadząc przez sąsiednie Huby. Niegdyś sięgała ona aż do ulicy Ślicznej, jednak końcowy jej odcinek został zabudowany w latach 70. XX wieku blokami mieszkalnymi. W pierwszej połowie XX wieku na terenach dawnej wsi Herdain funkcjonowało gospodarstwo rolnicze, kilka zakładów przemysłowych oraz osiedle robotnicze przeznaczone m.in. dla pracowników gazowni w pobliskim Tarnogaju. Największa przemiana urbanistyczna Gaju dokonała się pod koniec XX wieku. W latach 1979-1994 powstała tu największa część obecnego osiedla. Projekt autorstwa Krystyny Chełmickiej, Kazimierza Oziewicza i Andrzeja Wolskiego zakładał zabudowę kwartału ograniczonego ulicami Armii Krajowej, Barcką, Świeradowską oraz Borowską z wyraźnie wytyczonymi osiami wewnętrznych ulic Orzechowej i Krynickiej. Osiedle przewidziano dla 26 tysięcy mieszkańców. Dominującą technologią budowy była wówczas wielka płyta, charakterystyczna dla schyłkowego okresu tej metody w Polsce. Architekci, świadomi monotonii typowych blokowisk, starali się jednak urozmaicić układ urbanistyczny poprzez zastosowanie linii łamanych. Fronty wejściowe budynków obramowują ciągi uliczne, natomiast z drugiej strony powstały zielone wnętrza urbanistyczne, które do dziś stanowią o wyjątkowym klimacie osiedla. Budowa przypadła na czas głębokiego kryzysu gospodarczego, a później trudnych lat transformacji ustrojowej. Miało to bezpośredni wpływ na jakość wykończenia mieszkań, choć architektura starała się przełamać schematyczność, standard mieszkań nie należał do wysokich. Mimo to osiedle szybko stało się miejscem zamieszkania dla tysięcy wrocławian. Na południe od ulicy Świeradowskiej znajduje się część Gaju, w której dominuje zabudowa jednorodzinna od
od połowy lat 90. Powstają tu także nowe, niskie budynki wielorodzinne, które harmonijnie wpisują się w krajobraz tej części osiedla. Dziś Gaj obejmuje terytorium przesunięte nieco na południe w stosunku do historycznych granic. Od północy zamyka go ulica Armii Krajowej, od południa linia kolejowa, a od zachodu ulica Spiska. Gaj to dziś miejsce o zróżnicowanej strukturze społecznej i architektonicznej. Znajdują się tu zarówno bloki wielkopłytowe, jak i nowsze inwestycje mieszkaniowe oraz domy jednorodzinne. Osiedle jest dobrze skomunikowane z centrum miasta, a liczne tereny zielone, w tym park Skowroni, przyciągają mieszkańców w każdym wieku.

0: Okej, raport wysłany.
1: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
0: Słucham?
1: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
0: O kim ty mówisz?
1: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
0: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
1: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
2: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
3: Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
5: Ale etykieta musi być!
4: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
7: Hello to Wimbledon.
8: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
9: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
8: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
10: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
11: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
10: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
12: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
13: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
14: Jeszcze nie, a ty?
13: Ja idę do Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus Young 15+.
14: Brzmi fajnie.
13: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
14: Zapisy już ruszyły?
13: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
14: Wrocław, Kościuszki 29.
13: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
15: Czasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: Po reklamie.
17: To jest Gra FM.

programie, a słyszałeś, że tym razem most Sołtysowicki. To jeden z kluczowych obiektów infrastrukturalnych Wrocławia, łączący dwa ważne osiedla miasta. Sołtysowice położone na lewym brzegu rzeki Widawy oraz Biskupice Widawskie usytuowane po stronie prawej. Przeprawa ta, choć stosunkowo młoda, zdążyła już wpisać się w krajobraz północno-wschodniej części miasta, stając się dla wielu mieszkańców codziennym szlakiem komunikacyjnym oraz symbolem odbudowy po tragicznych wydarzeniach końca lat 90. Dzisiejszy most Sołtysowicki został oddany do użytku w roku 2000. Powstał w miejscu, gdzie przez długie lata funkcjonował poprzedni drewniany most oparty na stalowych dźwigarach. Tamta przeprawa przez wiele dekad służyła okolicznym mieszkańcom, umożliwiając przemieszczanie się między Sołtysowicami a Biskupicami Widawskimi. Los starego mostu przesądziła jednak powódź, która nawiedziła Wrocław w roku 1997. Kataklizm, określany mianem powodzi tysiąclecia, zniszczył wiele elementów infrastruktury miejskiej, a woda z Widawy porwała również drewnianą konstrukcję mostu. Decyzja o odbudowie była niemal natychmiastowa, bowiem brak przeprawy poważnie utrudniał codzienne życie mieszkańców obu osiedli. Nowy most miał być nie tylko trwalszy i bardziej odporny na żywioły, ale także dostosowany do współczesnych potrzeb komunikacyjnych. Projektanci postawili na nowoczesność, wytrzymałość i funkcjonalność, wykorzystując do budowy materiały gwarantujące długowieczność konstrukcji. Most Sołtysowicki znajduje się w osi ulic Sołtysowickiej oraz Starodębowej, stanowiąc ważny element lokalnej sieci drogowej. Przeprawa umożliwia swobodny przejazd samochodów, rowerzystów oraz pieszych, skracając drogę między osiedlami i ułatwiając dojazd do centrum miasta oraz innych dzielnic Wrocławia. Dla wielu mieszkańców to nie tylko wygodna trasa do pracy czy szkoły, ale również istotny skrót omijający bardziej obciążone ruchem arterie miejskie. Otoczenie mostu charakteryzuje się spokojną, podmiejską zabudową, a sama rzeka Widawa, choć niewielka, bywała w historii żywiołem niebezpiecznym, o czym przypomina dramat powodzi sprzed lat. Dziś jej brzegi zdobią tereny zielone, stanowiące miejsce spacerów i wypoczynku dla okolicznych mieszkańców. Współczesny most Sołtysowicki to konstrukcja o długości 54 metrów i szerokości 10 metrów. Zaprojektowany został z myślą o bezpieczeństwie oraz wygodzie użytkowników. Szerokość jezdni wynosi 7 metrów, co pozwala na swobodny ruch pojazdów w obu kierunkach, a po obu stronach mostu wyznaczono chodniki o szerokości 1 metra i 25 cm każdy, przeznaczone dla pieszych. Podstawę ustroju nośnego stanowi 6 masywnych dźwigarów w postaci wolno podpartych belek wykonanych z żelbetu. Rozwiązanie to gwarantuje wysoką odporność na obciążenia dynamiczne, jak również na potencjalne skutki kolejnych powodzi czy innych zdarzeń losowych. Nawierzchnię mostu stanowi warstwa kamiennej kostki, która została przykryta betonem, co zapewnia jej trwałość i odporność na ścieranie, a także ułatwia utrzymanie czystości oraz odśnieżanie w sezonie zimowym. Projektanci zadbali również o estetykę obiektu. Prosta, funkcjonalna forma mostu harmonizuje z otaczającą go zielenią oraz zabudową, nie dominując nad krajobrazem, lecz wpisując się w niego w sposób naturalny. Odbudowa mostu po powodzi była ważnym momentem dla lokalnej społeczności. Przeprawa stała się symbolem odbudowy i powrotu do normalności po trudnych doświadczeniach. Mieszkańcy Sołtysowic oraz Biskupic Widawskich zgodnie podkreślają, jak wielkie znaczenie miało przywrócenie tej ważnej arterii komunikacyjnej, nie tylko w praktycznym wymiarze, ale także emocjonalnym. Przez lata most służył nie tylko jako droga do pracy czy szkoły, ale także jako miejsce spotkań, spacerów i codziennych rozmów. Dla wielu osób jest to również punkt orientacyjny na mapie miasta, a także miejsce związane z rodzinnymi wspomnieniami i lokalną historią. Choć most Sołtysowicki został zaprojektowany z myślą o długowieczności, współczesne wyzwania stojące przed miejską infrastrukturą wymagają ciągłej troski o stan techniczny obiektu. Regularne przeglądy, konserwacje i modernizacje są niezbędne, by zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom oraz utrzymać most w dobrym stanie przez kolejne dekady. W dobie rosnącego natężenia ruchu oraz zmieniających się warunków atmosferycznych, dbanie o infrastrukturę drogową staje się jednym z priorytetów miejskich służb.
Most sołtysowicki jako ważny element lokalnej sieci komunikacyjnej z pewnością będzie podlegał takim zabiegom, by mógł służyć kolejnym pokoleniom mieszkańców Wrocławia. Dzisiejszy most sołtysowicki to nie tylko praktyczny obiekt inżynieryjny, ale także świadek historii miasta. Jego obecność przypomina o trudnych chwilach, jakie przeszli mieszkańcy Wrocławia podczas powodzi tysiąclecia, a jednocześnie jest dowodem na siłę wspólnoty i determinację w odbudowie tego, co zostało zniszczone. Dziś most łączy nie tylko dwa brzegi Widawy, ale także ludzi, codzienne sprawy i pokolenia mieszkańców.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
4: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis.
1: Zdrowit.
5: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
6: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
7: Hej, zwrotu mocni!
8: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
9: szklana
8: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
10: Zrobią z nas nowe opakowania.
9: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
8: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko.
11: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12: Nie wszystko zależy od nas.
13: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
12: Co się zmieniło?
13: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
14: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
15: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
16: Po reklamie.
17: To jest...

0: centrum Wrocławia przy ulicy Podwale wznosi się imponujący zabytkowy gmach Komendy Wojewódzkiej Policji. Budynek będący jednym z najbardziej charakterystycznych przykładów monumentalnej architektury międzywojennej nie tylko od lat pełni funkcje administracyjne, ale również stanowi ważny element historycznego krajobrazu miasta. O nim teraz opowiemy więcej w programie A. Słyszałeś, że historia budynku sięga początków XIX wieku, a kolejne dekady przyniosły zarówno zmiany lokalizacji, jak i stopniowe rozbudowywanie struktur policyjnych, aż do powstania obecnej okazałej siedziby. Pierwsza siedziba, Prezydium Policji we Wrocławiu, została utworzona na początku XIX wieku, początkowo mieszcząc się przy dzisiejszej ulicy Biskupiej. Już po 2 latach przeniesiono ją do Pałacu Piastów Legnicko-Brzeskich przy ulicy Szewskiej. Przez ponad 100 lat, aż do końca lat 20. ubiegłego wieku, pałac ten był centrum zarządzania porządkiem publicznym w mieście. Liczba pracowników Prezydium Policji systematycznie rosła. Już w drugiej dekadzie XX wieku zatrudniano ponad 2200 funkcjonariuszy i urzędników. Dynamiczny rozwój miasta oraz rosnące potrzeby organizacyjne sprawiły, że dotychczasowe pomieszczenia przestały wystarczać, a policja była zmuszona korzystać z aż 10 dodatkowych budynków na terenie Wrocławia. Władze podjęły więc decyzję o budowie nowej, reprezentacyjnej i funkcjonalnej siedziby, która zaspokoi potrzeby instytucji na długie lata. Nową lokalizację wybrano na terenie dawnego ogrodu Eichborna, położonego w kwartale wyznaczonym przez ulicę Podwale, Łąkową, Druckiego, Lubeckiego oraz Muzealną. Teren ten stanowił nie lada wyzwanie. Grunt nośny znajdował się na głębokości 11 metrów, a pod powierzchnią kryły się pozostałości dawnych wrocławskich fortyfikacji oraz zasypane stawy parkowe. Wymagało to zaawansowanych prac inżynieryjnych i precyzyjnego planowania. Pierwszy projekt nowej siedziby powstał jeszcze podczas I wojny światowej. Zakładał budowę 4 skrzydeł równoległych do osi ulic oraz jednego skrzydła wewnętrznego, utrzymanych w stylu neobarokowym. Pomysł ten jednak nie znalazł uznania w oczach inwestora, czyli pruskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W XIX roku XX wieku swoje koncepcje przedstawili wybitni architekci Max Berg i Ludwig Moshammer. Proponowali oni odważne, modernistyczne rozwiązania, w tym budowę wieżowca o 25 kondygnacjach w kształcie walca. Choć ich projekt nie został zrealizowany, stał się inspiracją dla innych wrocławskich obiektów użyteczności publicznej. Ostatecznie po serii konkursów i konsultacji zdecydowano się na projekt Rudolfa Fernholza, powstały przy współpracy z rządowym mistrzem budowlanym Malwicem. Realizację powierzono pruskiemu zarządowi budownictwa lądowego, który zobowiązał się uwzględnić szczegółowe wytyczne dotyczące liczby i wielkości pomieszczeń, ilości okien oraz funkcjonalności przestrzeni. Prace budowlane ruszyły w maju 1927 roku. Już po kilku miesiącach ukończono skrzydło od ulicy Druckiego-Lubeckiego, a pod koniec następnego roku cały gmach był gotowy. Uroczyste otwarcie nowoczesnej siedziby Prezydium Policji nastąpiło 11 stycznia 1929 roku. Budynek powstał na planie zbliżonym do prostokąta, złożony z 2 trzytraktowych skrzydeł frontowych oraz 4 łukowato wygiętych skrzydeł bocznych powiązanych ze sobą licznymi łącznikami. W efekcie powstało aż 5 dziedzińców, centralny oraz 4 mniejsze o zróżnicowanych funkcjach, więziennej, mieszkalnej oraz doświetlającej korytarze. Elewacje budynku różnią się charakterem. Na wysokości 1 kondygnacji całość otacza masywny cokół uformowany z naprzemiennie wysuniętych i cofniętych cegieł, tworzących efektowne, cieniujące się pasy. Okna tej kondygnacji są cofnięte w głąb, podczas gdy na wyższych piętrach znajdują się w linii fasady. Najmniejsze okna 5 kondygnacji tworzą charakterystyczny fryz wieńczący bryłę gmachu. Fasada północna, widoczna od ulicy Podwale i Placu Wolności, jest najbardziej reprezentacyjna. Wejście główne prowadzi przez potężny portyk wsparty na 4 13-metrowych filarach. To właśnie na nich spoczywają monumentalne rzeźby rzymskich wojowników. Portal wejściowy zdobią terakotowe reliefy, a nad całością góruje charakterystyczne zębate nadproże. W narożnikach fasady umieszczono dodatkowe filary, a w części cokołu od strony ulicy Łąkowej i Podwale od 1929 roku można podziwiać kolejną rzeźbę z brązu autorstwa tego samego artysty. Elewacja południowa, rozciągająca się na 80 metrów, została zaprojektowana skromniej, z centralnie umieszczoną bramą wjazdową. Elewację wschodnią wschodnia i zachodnia wygięto włók, a od strony zachodniej dodano narożny wykusz wsparty na czterech kolumnach. Wnętrza dziedzińców są gładko otynkowane, a na dziedzińcu więziennym znajdują się dwie płaskorzeźby obrazujące sceny z codziennej pracy policjantów. Najbardziej reprezentacyjne pomieszczenia to hol wejściowy, klatki schodowe, sala posiedzeń oraz gabinet prezydenta policji. Ściany, kolumny i pilastry pokryto zielono-turkusową szkliwioną ceramiką o geometrycznych, krystalicznych formach, a okna wypełniono matowym szkłem. Klatki schodowe ozdobiono abstrakcyjnymi ornamentami. W sali posiedzeń ściany zdobią hebanowe boazerie i alegoryczne freski egipskie. Pozostałe pomieszczenia biurowe utrzymano w surowym, funkcjonalnym stylu. Budynek został wyposażony w najnowocześniejsze rozwiązania techniczne swoich czasów. Zainstalowano centralne ogrzewanie, dwie sieci telefoniczne, jedną do komunikacji z posterunkami, drugą do użytku ogólnego, czujniki przeciwpożarowe oraz windy osobowe. Na głównym dziedzińcu zamontowano zegar z cyferblatem o średnicy 3 metrów. Symbol nowoczesności i punkt orientacyjny dla pracowników i interesantów. W czasie działań wojennych w 1945 roku budynek nie uległ zniszczeniu. Po wojnie zachował swoją funkcję i do dziś stanowi siedzibę Dolnośląskiej Policji. Przez blisko 100 lat gmach przy ulicy Podwale pozostaje nie tylko miejscem pracy wielu pokoleń funkcjonariuszy, ale również jednym z najciekawszych przykładów architektury urzędowej we Wrocławiu.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Po reklamie.

0: słońca.
1: To jest program A, słyszałeś, że i w nim teraz Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, powszechnie znany jako Ossolineum, to jedna z najważniejszych polskich instytucji naukowych i kulturalnych, której historia wpisuje się w dzieje narodu od ponad 200 stuleci. Obecnie siedziba Ossolineum mieści się we Wrocławiu, lecz jego początki związane są ze Lwowem, gdzie przez długie lata budowano fundamenty dla rozwoju polskiej nauki, kultury i literatury. To, co wyróżnia Ossolineum na tle innych instytucji, to unikatowe zbiory. Biblioteka Ossolineum przechowuje tysiące starodruków, rękopisów oraz bezcennych dokumentów. Wśród nich znaleźć można dzieła, które odegrały kluczową rolę w historii polskiej nauki i literatury, m.in. o obrotach sfer niebieskich Mikołaja Kopernika z połowy XVI wieku, czy pieśni Jana Kochanowskiego z końca XVI stulecia. Ossolineum jest także właścicielem rękopisu Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, a także autografów Juliusza Słowackiego, Aleksandra Fredry, Henryka Sienkiewicza, Władysława Reymonta czy Stefana Żeromskiego. Założenie Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich datuje się na początek XIX wieku. Fundatorem był Józef Maksymilian Ossoliński, który postanowił przekazać narodowi polskiemu nie tylko własny księgozbiór, ale również majątki ziemskie stanowiące źródło utrzymania instytucji. Oficjalnie Ossolineum otwarto we Lwowie w drugiej dekadzie XIX wieku, a jego siedzibą stał się dawny klasztor sióstr karmelitanek trzewiczkowych. Przez dziesięciolecia w czasach zaborów Ossolineum było ostoją polskiego życia intelektualnego i kulturalnego. Skupiało wokół siebie wybitnych badaczy, literatów i kolekcjonerów. W jego murach przechowywano nie tylko księgozbiór fundatora, ale również archiwa i biblioteki wielu polskich rodów, w tym lubomirskich, sapiechów, balzerów czy mniszków. Historia Ossolineum naznaczona jest dramatycznymi wydarzeniami XX wieku. Po zajęciu Lwowa przez Związek Radziecki w 1939 roku zbiory Ossolineum zostały znacjonalizowane, a instytucja włączona w struktury Akademii Nauk ZSRR. Okres okupacji niemieckiej to kolejna próba. Dzięki determinacji polskich bibliotekarzy i naukowców, m.in. profesora Mieczysława Gębarowicza, udało się uratować tysiące rękopisów, starodruków, dyplomów, rycin i numizmatów. Po wojnie, w wyniku skomplikowanych działań dyplomatycznych i podziału zbiorów, część skarbów Ossolineum trafiła do Wrocławia, gdzie do dziś są pieczołowicie przechowywane i udostępniane badaczom. Obecnie Zakład Narodowy imienia Ossolińskich działa jako fundacja narodowa, której działalność reguluje specjalna ustawa. Patronat nad instytucją sprawuje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, a bezpośredni nadzór pełni Rada Kuratorów, złożona z 13 osób. Celem fundacji jest nie tylko utrzymanie i powiększanie zbiorów, ale również ich opracowywanie, digitalizacja oraz popularyzacja. Ossolineum prowadzi szeroką działalność naukowo-badawczą i wydawniczą. Jest m.in. wydawcą prestiżowej serii Biblioteka Narodowa. W strukturze zakładu funkcjonują 4 główne działy. Biblioteka Ossolineum, Muzeum Książąt Lubomirskich, Wydawnictwo Ossolineum oraz Muzeum Pana Tadeusza. Każdy z nich pełni odrębną, lecz równie ważną rolę w ochronie polskiego dziedzictwa narodowego. Biblioteka Ossolineum, założona na początku XIX wieku, gromadzi i udostępnia zbiory o charakterze narodowym, koncentrując się na humanistyce polskiej i słowiańskiej. Muzeum Książąt Lubomirskich, działające od drugiej dekady XIX wieku, prezentuje cenne kolekcje sztuki, archiwalia i pamiątki historyczne. Wydawnictwo Ossolineum z tradycją sięgającą XIX wieku odgrywało i wciąż odgrywa znaczącą rolę w upowszechnianiu polskiej literatury i nauki. Muzeum Pana Tadeusza natomiast jest miejscem, w którym historia spotyka się z nowoczesnością. Tutaj zwiedzający mogą zapoznać się z rękopisem epopei narodowej, a także poznać dzieje jej twórcy i kontekst historyczny powstania dzieła. Losy zbiorów Ossolineum po II wojnie światowej to historia nieustannych starań o odzyskanie rozproszonych po świecie skarbów kultury polskiej. Wiele cennych kolekcji pozostało na wschodzie, zwłaszcza we Lwowie, gdzie obecnie funkcjonuje Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy imieni Wasyla Stefanyka. Mimo licznych prób i oficjalnych wniosków rewindykacyjnych składanych przez stronę polską, większości zbiorów nie udało się odzyskać. Ossolineum jednak nie ustaje w wysiłkach, prowadzi współpracę z ukraińskimi instytucjami, dzięki czemu możliwe jest choćby kopiowanie i digitalizacja poloników znajdujących się za granicą. Szczególne znaczenie mają działania na rzecz ochrony prasy polskiej z XIX i XX wieku, która w znacznej części pozostała we Lwowie polscy. Specjaliści uczestniczą w pracach nad katalogowaniem i konserwacją tych zbiorów, a także dbają o ich digitalizację, by udostępnić je kolejnym pokoleniom badaczy. Zakład Narodowy imienia Ossolińskich to nie tylko skarbnica przeszłości, ale także żywa instytucja, która aktywnie uczestniczy w życiu naukowym i kulturalnym współczesnej Polski. Organizuje wystawy, konferencje, warsztaty i spotkania autorskie, publikując jednocześnie nowe opracowania naukowe i literackie. W ostatnich latach Ossolineum świętowało 200. rocznicę powstania, co stało się okazją do przypomnienia, jak ważną rolę odgrywa w kształtowaniu tożsamości narodowej. Dzięki zaangażowaniu kolejnych pokoleń pracowników, kuratorów oraz wsparciu państwa, Ossolineum pozostaje jednym z najważniejszych strażników polskiego dziedzictwa. Przechowywane tu skarby, rękopisy, starodruki, dzieła sztuki i archiwalia są nie tylko świadectwem minionych epok, ale także inspiracją dla przyszłych pokoleń. To miejsce, gdzie historia spotyka się z teraźniejszością, a pamięć o przeszłości staje się fundamentem dla budowania przyszłości.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
8: Jeszcze nie, a ty?
7: Ja idę do Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus Young 15+.
8: Brzmi fajnie.
7: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
8: Zapisy już ruszyły?
7: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
8: Wrocław, Kościuszki 29.
7: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
9: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety, opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić, nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
10: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym, aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
11: Po reklamie.
12: Słuchasz radia Gra FM.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: W tym odcinku programu A słyszałeś, że we Wrocławiu odwiedzamy dawny okręgowy Urząd Poczty Rzeszy we Wrocławiu. Powiemy o jego historii, architekturze i znaczeniu. W samym sercu Wrocławia wyrasta imponujący gmach, który przez wiele lat pełnił kluczową rolę w komunikacji i logistyce miasta. Dawny okręgowy Urząd Poczty Rzeszy to nie tylko świadectwo historii, ale także przykład architektury, która przetrwała burzliwe czasy i wciąż przyciąga uwagę mieszkańców oraz turystów. Budynek przy ulicy Krasińskiego powstał na przełomie XIX i XX wieku, kiedy Wrocław, wówczas Breslau, był ważnym ośrodkiem administracyjnym w granicach Cesarstwa Niemieckiego. Inwestycja była odpowiedzią na dynamiczny rozwój miasta oraz rosnące potrzeby komunikacyjne regionu. Okręgowy Urząd Poczty Rzeszy był jednym z najważniejszych punktów przesyłek pocztowych, a jego działalność miała znaczenie nie tylko dla Wrocławia, ale i całego Dolnego Śląska. Gmach został zaprojektowany w stylu neorenesansowym z elementami neogotyku i klasycyzmu, co doskonale wpisuje się w architektoniczny krajobraz Wrocławia z przełomu wieków. Budynek wyróżnia się masywną bryłą, bogatą ornamentyką oraz charakterystyczną wieżą zegarową, która przez lata była jednym z punktów orientacyjnych w centrum miasta. Fasada zdobiona jest detalami nawiązującymi do symboliki pocztowej, a wnętrza zaprojektowano z myślą o funkcjonalności i wygodzie zarówno pracowników, jak i klientów urzędu. W czasach swojej świetności Urząd Poczty Rzeszy był nie tylko miejscem obsługi korespondencji, ale także centrum przekazu informacji i usług telegraficznych. Przez budynek przepływały tysiące listów, paczek i telegramów, łącząc Wrocław z resztą Europy. Znaczenie placówki wzrastało szczególnie w okresach napięć politycznych i wojen, kiedy szybka komunikacja miała kluczowe znaczenie dla administracji i obywateli. Po zakończeniu II wojny światowej i zmianie granic państwowych budynek przeszedł pod zarząd Polskiej Poczty. Nadal pełnił funkcje pocztowe, choć z biegiem lat jego rola stopniowo malała, a część pomieszczeń przeznaczono na inne cele administracyjne. Mimo upływu czasu gmach zachował swój historyczny charakter i stał się jednym z symboli powojennej odbudowy Wrocławia. Obecnie dawny Okręgowy Urząd Poczty Rzeszy stanowi ważny element dziedzictwa architektonicznego miasta. Chociaż już nie pełni swojej pierwotnej roli, budynek jest objęty ochroną konserwatorską i stanowi atrakcję turystyczną oraz inspirację dla miłośników historii i architektury. Władze miasta oraz organizacje społeczne podejmują działania mające na celu zachowanie tego wyjątkowego obiektu i nadanie mu nowych funkcji. Od przestrzeni biurowych przez galerie sztuki aż po centra kulturalne. Dawny Okręgowy Urząd Poczty Rzeszy to nie tylko fragment historii Wrocławia, ale także dowód na to, jak ważne jest pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego. Jego monumentalna sylwetka przypomina o dawnych czasach, kiedy komunikacja listowna była podstawą porozumiewania się, a poczta odgrywała kluczową rolę w życiu każdego mieszkańca. Dziś budynek ten może inspirować do refleksji nad przemianami cywilizacyjnymi i znaczeniem tradycji w nowoczesnym mieście.

0: Kobiety pełne słońca.
1: Reklama.
2: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Hej, zwrotomocni!
4: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
5: Nie trzeba nas myć!
6: Ale etykieta musi być.
4: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
10: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
12: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
11: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

W programie A słyszałeś, że we Wrocławiu odwiedzamy Pałac Szafgotszów, żeby pokrótce przedstawić wam historię i architekturę tej dolnośląskiej rezydencji. Pałac Szafgotszów to jeden z najciekawszych zabytków architektonicznych Wrocławia, który przez wieki stanowił ważny punkt na mapie miasta. Położony przy ulicy Kościuszki w ścisłym centrum stolicy Dolnego Śląska, przez długi czas pełnił funkcję siedziby jednego z najbardziej wpływowych rodów arystokratycznych regionu Szafgotszów. Dziś, mimo licznych przebudów i zmian właścicieli, pałac zachwyca swoim stylem i bogatą historią. Początki pałacu sięgają końca XVII wieku. Został wzniesiony dla rodziny Szafgotszów, śląskiego rodu, o ogromnych majątkach ziemskich i znaczącym wpływie na życie polityczne oraz gospodarcze regionu. Budowę rezydencji rozpoczęto w roku 1695, a zakończono kilka lat później. Autorem projektu był prawdopodobnie znany architekt barokowy, jednak dokładne nazwisko nie jest dziś znane. Pałac powstał jako okazała barokowa rezydencja miejska, która miała podkreślać prestiż i potęgę właścicieli. Fasada budynku, ozdobiona bogatą dekoracją stiukową oraz licznymi detalami architektonicznymi, do dziś przyciąga uwagę miłośników zabytków. Wnętrza pałacu pierwotnie zachwycały przepych. Znajdowały się tam reprezentacyjne sale, bogato zdobione klatki schodowe oraz apartamenty mieszkalne. Przez kolejne stulecia pałac Szafgotszów kilkukrotnie zmieniał właścicieli i był przebudowywany. W XIX wieku budynek został zmodernizowany w duchu klasycystycznym, co wiązało się z licznymi zmianami zarówno w wyglądzie zewnętrznym, jak i we wnętrzach. Po II wojnie światowej pałac został przejęty przez władze państwowe i zaadaptowany na potrzeby instytucji publicznych. W okresie powojennym w pałacu mieściły się różne instytucje, w tym szkoły oraz biura. Niestety nie zawsze dbano o należyty stan techniczny budynku, przez co wiele zabytkowych elementów uległo zniszczeniu lub zostało bezpowrotnie utraconych. Dopiero pod koniec XX wieku rozpoczęto prace mające na celu przywrócenie pałacowi dawnej świetności. Współcześnie pałac Szafgotszów stanowi ważny element wrocławskiego krajobrazu architektonicznego. Budynek znajduje się pod opieką konserwatora zabytków i jest stopniowo rewitalizowany. Dzięki temu zachowane zostały najważniejsze elementy barokowego wystroju oraz niepowtarzalny klimat tej wyjątkowej rezydencji. Obiekt nie jest obecnie udostępniony do zwiedzania dla szerokiej publiczności, jednak jego fasada wciąż robi ogromne wrażenie na przechodniach i turystach spacerujących ulicą Kościuszki. Pałac Szafgotszów to nie tylko świadectwo bogatej historii Wrocławia, ale także przykład tego, jak ważne jest dbanie o dziedzictwo kulturowe miasta. Pałac Szafgotszów, przez stulecia będący siedzibą jednej z najpotężniejszych rodzin Dolnego Śląska, jest dziś symbolem dawnej świetności Wrocławia. Przypomina o czasach, kiedy miasto było ważnym ośrodkiem życia arystokratycznego i kulturalnego. Dla wielu mieszkańców oraz miłośników historii pałac pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych zabytków stolicy Dolnego Śląska.

0: Reklama.
1: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
0: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurczełydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Kolejna odsłona programu A. Słyszałeś, że we Wrocławiu, a w niej Dom Krajowy Prowincji Śląskiej we Wrocławiu. Historia, architektura i znaczenie. We Wrocławiu przy ulicy Piłsudskiego wznosi się budynek, który przez dekady pełnił ważną rolę administracyjną i społeczną w dziejach regionu. Dom Krajowy Prowincji Śląskiej to przykład architektury, która nie tylko zdobi miasto, ale także przypomina o burzliwej historii Śląska. Dom Krajowy Prowincji Śląskiej powstał w ostatniej dekadzie XIX stulecia. Jego budowa trwała od roku 1887 do 1892, a projekt powierzono znanemu architektowi Feliksowi Henrykowi. Budynek wzniesiono w stylu neorenesansowym z charakterystycznymi zdobieniami i detalami architektonicznymi, które podkreślają jego reprezentacyjny charakter. Elewacja zdobiona jest licznymi płaskorzeźbami i herbami, co miało symbolizować znaczenie administracyjne tego miejsca. Od samego początku swojego istnienia Dom Krajowy pełnił funkcję siedziby władz prowincji śląskiej. W jego murach mieściły się najważniejsze urzędy odpowiedzialne za zarządzanie regionem, a także gabinety urzędników i sale obrad. Budynek był świadkiem wielu istotnych wydarzeń politycznych i społecznych, które kształtowały losy nie tylko Wrocławia, ale i całego Śląska. Historia Domu Krajowego Prowincji Śląskiej jest nierozerwalnie związana z burzliwymi losami Wrocławia w XX wieku. Po zakończeniu II wojny światowej, kiedy Śląsk znalazł się w granicach Polski, budynek zmienił swoją funkcję. Przez wiele lat mieściły się w nim różne instytucje administracyjne, a także placówki kulturalne. Współcześnie obiekt stanowi ważny punkt na mapie zabytków miasta i jest chętnie odwiedzany zarówno przez mieszkańców, jak i turystów. Dom Krajowy Prowincji Śląskiej zachwyca nie tylko swoją historią, ale również architekturą. Neorenesansowa fasada, bogactwo detali oraz monumentalność bryły sprawiają, że budynek wyróżnia się na tle innych obiektów w okolicy. Wnętrza zachowały wiele oryginalnych elementów wyposażenia, co pozwala poczuć wyjątkowy klimat końca XIX wieku. Obiekt został wpisany do rejestru zabytków, co gwarantuje jego ochronę i dbałość o zachowanie pierwotnego charakteru. Dziś Dom Krajowy Prowincji Śląskiej to nie tylko świadectwo przeszłości, ale także ważny element tożsamości Wrocławia. Budynek służy jako miejsce wydarzeń kulturalnych i społecznych, a jego obecność przypomina o bogatej historii regionu. Dla wielu mieszkańców jest symbolem ciągłości tradycji śląskiej oraz dowodem na to, że Wrocław potrafi pielęgnować swoje dziedzictwo.

0: Okej, raport wysłany.
1: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
0: Słucham?
1: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
0: O kim ty mówisz?
1: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy.

0: zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka. Darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
1: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Po reklamie.
5: To jest Gra FM.

0: Radio Gra FM.
1: Na południowych obrzeżach Wrocławia, wśród zieleni Parku Grabiszyńskiego, znajduje się wyjątkowe miejsce pamięci – cmentarz żołnierzy polskich. Ta wojskowa nekropolia, o której opowiemy tym razem w programie A, słyszałeś, że powstała z potrzeby uczczenia i upamiętnienia tych, którzy oddali życie za wolność ojczyzny w czasie II wojny światowej. Dziś jest nie tylko miejscem spoczynku ponad 600 osób, ale także ważnym punktem na mapie historycznej Dolnego Śląska – stanowiącym świadectwo tragicznych losów Polaków w minionym stuleciu. Historia cmentarza sięga początku lat 50., kiedy to na terenie obecnego Parku Grabiszyńskiego powstał pierwszy wojenny cmentarz dla polskich żołnierzy. Początkowo chowano tu głównie uczestników kampanii wrześniowej, którzy zmarli w niemieckiej niewoli. Wraz z upływem lat i odnajdywaniem kolejnych miejsc pochówku żołnierzy II Armii Wojska Polskiego, nekropolia zaczęła się stopniowo powiększać. W połowie lat 60. podjęto decyzję o przeniesieniu cmentarza na nowe miejsce. Dotychczasowa lokalizacja nie pozwalała na jego rozbudowę i nadanie bardziej monumentalnego charakteru. Wybrano usypane z gruzu wzgórze nad rzeką Ślęzą, położone tuż obok cmentarza żołnierzy włoskich przy ulicy Grabiszyńskiej. Nowy cmentarz zaprojektowali Lucja Skomorowska i Tadeusz Teller, nadając mu formę nieregularnego wieloboku, harmonijnie wpisanego w otaczający krajobraz. W latach 70. nekropolia została rozbudowana, a na jej teren przeniesiono prochy żołnierzy zmarłych w obozach jenieckich w Pieszycach i Bielawie, w tym m.in. kontradmirała Stefana Frankowskiego. Spoczęły tu także bezimienne ofiary nazistowskich zbrodni zamordowane w ostatnich miesiącach wojny na terenie Dolnego Śląska. Cmentarz podzielony jest na cztery pola, których układ nawiązuje do kształtu wzgórza. Każde pole dzieli się na kwatery czworoboczne lub wieloboczne, składające się z dwóch, trzech lub czterech rzędów mogił. Wszystkie nagrobki mają jednolity kształt. Prostokątne płyty z nazwiskami oddzielone od siebie stylizowanymi mieczami grunwaldzkimi. Ta powtarzalność i prostota podkreślają równość wobec śmierci i wspólny los wszystkich pochowanych. Przed wejściem na cmentarz ustawiono 7 granitowych bloków, na których wyryto lata, w których toczyła się II wojna światowa. Ich surowa forma wprowadza odwiedzających w podniosły nastrój i skłania do refleksji nad dramatem minionych lat. W centralnym punkcie nekropolii wznosi się monumentalny pomnik żołnierzy Wojska Polskiego, odsłonięty w roku 1979. Dwie wysokie na ponad 20 metrów betonowe kolumny o nieregularnej powierzchni symbolizują skrzydła husarskie, znak polskiej waleczności i dumy. W dolnej części kolumn znajdują się płaskorzeźby przedstawiające sceny z kampanii wrześniowej oraz ostatnich miesięcy wojny, a także daty 1939 i 1945 rok. Przed pomnikiem umieszczono tablicę pamiątkową oraz trzy znicze, które płoną podczas uroczystości państwowych. Cmentarz jest miejscem spoczynku 604 osób, wśród których znajdują się zarówno żołnierze polegli na frontach II wojny światowej, jak i ofiary cywilne. Wśród pochowanych można wyróżnić cztery główne grupy: żołnierze Wojska Polskiego z roku 1939, 72 osoby, z czego 61 zidentyfikowano, a 11 pozostaje nieznanych, żołnierze Ludowego Wojska Polskiego z lat 1944-1945, 50 osób, w tym 21 zidentyfikowanych i 29 niezidentyfikowanych, żołnierze walki podziemnej oraz przymusowi robotnicy cywilni, aż 200 osób, spośród których 102 udało się zidentyfikować, a 98 pozostaje bezimiennych. Ofiary terroru hitlerowskiego, 282 osoby, których tożsamości nie udało się ustalić. Łącznie na cmentarzu spoczywa 604 osoby, z których 184 zostały zidentyfikowane, a 420 pozostaje bezimiennych. Ta ogromna liczba anonimowych mogił stanowi przejmujące świadectwo skali zbrodni i tragedii, jakie rozegrały się na Dolnym Śląsku w czasie wojny. Cmentarz żołnierzy polskich jest miejscem, gdzie regularnie odbywają się uroczystości patriotyczne i rocznicowe. To właśnie tutaj wrocławianie oraz przedstawiciele władz, wojska i organizacji kombatanckich oddają hołd poległym podczas obchodów świąt narodowych, takich jak Dzień Zwycięstwa czy Narodowe Święto Niepodległości. Wówczas na mogiłach pojawiają się wieńce, kwiaty i znicze, a nad nekropolią rozbrzmiewa hymn państwowy. Wrocławska nekropolia żołnierska jest nie tylko miejscem historycznym, ale także ważnym symbolem zbiorowej pamięci. Każda z mogił, każdy nagrobek i każdy anonimowy krzyż to osobna historia. Dramat rodziny rozdzielonej przez wojnę, tragedia młodego żołnierza, który nie zdążył wrócić się do domu, czy los cywila, który stał się ofiarą bezlitosnej machiny wojennej.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
7: Ale handlowa, Marian, handlowa!
6: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
7: No.
8: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
9: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
10: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
11: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
10: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwroto mocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12: Po reklamie.
13: To jest Gra

0: Radio. Gra FM.
1: Plac Bzowy, czyli Zielone Serce Grabiszyna. O tym miejscu opowiemy teraz w programie A Słyszałeś, że? Plac Bzowy to jeden z najbardziej charakterystycznych punktów na mapie wrocławskiego Grabiszyna. Położony w dawnej dzielnicy Fabryczna, stanowi centralny element osiedla, które przez ponad 100 lat ewoluowało z prywatnych ogrodów w tętniące życiem miejsce zamieszkania tysięcy wrocławian. Historia tego miejsca, jego urbanistyczny układ oraz rola w codziennym życiu mieszkańców sprawiają, że Plac Bzowy zasługuje na szczególną uwagę. Początki obecnego osiedla Grabiszyn sięgają początków XX wieku. To właśnie wtedy, w roku 1911, dawne przedmieścia Wrocławia zostały oficjalnie przyłączone do miasta. Obszar, na którym znajduje się Plac Bzowy, przez wiele lat należał do jednego z wrocławskich patrycjuszy, Ludwiga Eichborna. Jego rozległe ogrody, zajmujące aż 30 hektarów, były przez długi czas miejscem spotkań i wypoczynku, zanim rozpoczęto na nich budowę nowoczesnego osiedla mieszkaniowego. W latach od 1919 do 1926 na terenie dawnych ogrodów powstało osiedle, które od początku miało wyróżniać się przemyślaną koncepcją urbanistyczną. Projektantem całości został Paul Heim, wspierany przez Alberta Kemptera. Ich wizja zakładała stworzenie spójnej kompozycji przestrzennej, w której centralne miejsce zajmuje właśnie Plac Bzowy. To tutaj, w zielonym sercu osiedla, miały koncentrować się najważniejsze funkcje społeczne i rekreacyjne. Plac Bzowy został zaprojektowany jako teren zielony, pełniący funkcję reprezentacyjną i integrującą mieszkańców. W rzucie poziomym plac przypomina kwadrat, a jego granice wyznaczają okalające go jezdnie. Od północnej strony, nieco przesuniętej w kierunku północno-wschodnim, od placu odchodzi dwujezdniowa ulica Bzowa. Charakteryzuje ją szeroki pas zieleni oddzielający obie jezdnie, co podkreśla kameralny osiedlowy charakter tej części miasta. Południowa granica placu to ulica Makowa, przebiegająca niemal równolegle do linii wschód-zachód. Z kolei południowo-zachodni narożnik placu zamyka ulica Słonecznikowa. Otoczony tymi ulicami obszar zielony tworzy oazę spokoju pośród miejskiego zgiełku. W centrum placu znajduje się budynek o szczególnym znaczeniu dla lokalnej społeczności. To tutaj swoją siedzibę ma ośrodek zdrowia, będący jednym z najważniejszych punktów na mapie codziennych spraw mieszkańców. Plac Bzowy od samego początku był pomyślany jako miejsce wypoczynku i rekreacji. Przestrzeń ta, otoczona starannie zaprojektowanymi budynkami mieszkalnymi, zachęca do spacerów, spotkań z sąsiadami oraz spędzania wolnego czasu na łonie natury. Zieleń stanowi nieodłączny element krajobrazu placu. Bujne krzewy, okazałe drzewa oraz starannie utrzymane trawniki tworzą przyjazną atmosferę, sprzyjającą relaksowi zarówno w ciepłe letnie dni, jak i podczas chłodniejszych miesięcy. Centralne położenie placu sprawia, że jest on doskonałym miejscem do organizacji różnego rodzaju wydarzeń sąsiedzkich, festynów czy spotkań plenerowych. Mieszkańcy często podkreślają, że to właśnie Plac Bzowy integruje całą społeczność osiedla, umożliwiając budowanie więzi międzyludzkich i poczucia przynależności do miejsca. Zabudowa otaczająca Plac Bzowy to przykład harmonijnego połączenia tradycji z nowoczesnością. Projektanci osiedla zadbali o spójność stylistyczną budynków, które do dziś zachwycają swoją elegancją i funkcjonalnością. Charakterystyczne dla tego fragmentu Wrocławia są kameralne, niskie bloki mieszkalne, często ozdobione detalami architektonicznymi, nawiązującymi do międzywojennego modernizmu. Budynek ośrodka zdrowia, usytuowany w centralnej części placu, stanowi ważny punkt orientacyjny i jednocześnie przykład architektury użyteczności publicznej, która doskonale wpisuje się w otaczającą przestrzeń. Dzięki temu Plac Bzowy zachował swój pierwotny charakter i nie stracił na atrakcyjności nawet po upływie wielu dekad. Obecnie Plac Bzowy jest nie tylko zabytkiem urbanistycznym, ale przede wszystkim żywym organizmem, pulsującym codziennym rytmem mieszkańców Grabiszyna. To tutaj toczy się lokalne życie. Dzieci bawią się na trawnikach, seniorzy spacerują wśród kwitnących bzów, a pacjenci odwiedzają ośrodek zdrowia. Plac jest także miejscem, gdzie można na chwilę zwolnić, odpocząć od miejskiego zgiełku i nacieszyć się urokami zieleni. Współczesne wyzwania, takie jak potrzeba zachowania terenów zielonych, Wschodnich oraz dbałość o historyczne dziedzictwo urbanistyczne sprawiają, że plac Bzowy pozostaje w centrum zainteresowania zarówno władz miasta, jak i samych mieszkańców. Planowane są kolejne inwestycje mające na celu podniesienie komfortu życia oraz zachowanie unikalnego charakteru tego miejsca.

0: pełne słońca.
1: To jest program A. Słyszałeś, że? Tym razem opowiemy o kolejnych zielonych płucach Wrocławia. Las Kuźnicki, znany także potocznie jako Lasek Kuźnicki, to wyjątkowy obszar przyrodniczy położony na terenie wrocławskiego osiedla Kuźniki. Ten jeden z nielicznych zachowanych kompleksów leśnych w granicach miasta stanowi nie tylko ostoję dla wielu gatunków roślin i zwierząt, ale jest również miejscem odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców okolicznych dzielnic. Jego historia i współczesne znaczenie są nierozerwalnie związane z rozwojem tej części Wrocławia. Las rozciąga się od terenów ogródków działkowych położonych przy ulicach Hermanowskiej i Puckiej, kierując się na północ wzdłuż prawego, czyli wschodniego brzegu rzeki Ślęzy. Jego granicę od strony północnej wyznacza linia kolejowa numer 273, będąca ważnym szlakiem komunikacyjnym dla całego regionu Dolnego Śląska. Od zabudowy osiedla Kuźniki las oddzielony jest szeroką łąką, która pełni rolę naturalnej strefy buforowej, chroniąc leśny ekosystem przed wpływem urbanizacji. Cały teren stanowi las komunalny, co oznacza, że zarządzany jest przez miasto i służy mieszkańcom jako miejsce codziennego wypoczynku, spacerów i kontaktu z przyrodą. Powierzchnia Lasu Kuźnickiego wynosi nieco ponad 9 hektarów, według danych z 2003 roku dokładnie 9,36 hektara. Choć nie jest to rozległy kompleks leśny, jego znaczenie dla lokalnej społeczności jest nie do przecenienia. Przez obszar lasu przepływa rzeka Ślęza, będąca ważnym elementem krajobrazu tej części Wrocławia. Wzdłuż całego biegu rzeki na terenie lasu biegnie wał przeciwpowodziowy, który nie tylko chroni okoliczne tereny przed zalaniem, ale także stanowi charakterystyczny element miejscowego krajobrazu. Wał oddziela drzewostan od terasy rzecznej, zapewniając bezpieczeństwo zarówno mieszkańcom, jak i przyrodzie. W rejonie Lasu Kuźnickiego przez Ślęzę przerzucona jest kładka, która umożliwia pieszym oraz rowerzystom przeprawę na osiedle Żerniki, położone po zachodniej stronie rzeki. Kładka ta znajduje się w sąsiedztwie ulicy Szczecińskiej, gdzie rozlokowały się liczne zakłady przemysłowe i firmy. Dzięki tej przeprawie las stanowi ważny element lokalnej infrastruktury, łącząc różne części miasta i zapewniając wygodny dostęp do zielonych terenów. Drzewostan Lasu Kuźnickiego charakteryzuje się dużą różnorodnością gatunkową. Dominują tu majestatyczne dęby, okazałe jesiony i rozłożyste graby. W podszyciu, czyli niższej warstwie roślinności, licznie występuje dziki bez oraz głuk, tworząc gęste zarośla, które stanowią schronienie dla ptaków i drobnych ssaków. Szczególną wartość przyrodniczą ma rosnący tu dąb przypułkowy, znany jako strażnik. To okazałe drzewo uznane zostało za pomnik przyrody i objęte ochroną, symbolizując trwałość i siłę miejscowego ekosystemu. Las jest miejscem zamieszkania dla wielu gatunków zwierząt, w tym licznych ptaków śpiewających, drobnych ssaków oraz owadów. W okresie wiosenno-letnim można tu zaobserwować bogactwo barw i dźwięków, które tworzą niepowtarzalną atmosferę tego zakątka Wrocławia. W południowej części Lasu Kuźnickiego znajdują się pozostałości dawnego cmentarza niemieckiego, znanego jako Alter Gemeinde Friedhof Schmiedefeld. Nekropolia ta powstała w 1888 roku na potrzeby ówczesnej gminy Kuźniki, która w 1928 roku została włączona w granice Wrocławia. Cmentarz funkcjonował do 1963 roku, kiedy podjęto decyzję o jego likwidacji. Dziś zachowały się jedynie nieliczne ślady po dawnych nagrobkach, a teren ten porasta dzika roślinność. Mimo zniszczeń, miejsce to stanowi ważne świadectwo historii i dziejów tej części miasta, przypominając o wielokulturowej przeszłości Wrocławia. W południowej części Lasku Kuźnickiego znajduje się niewielki staw, który przyciąga uwagę zarówno spacerowiczów, jak i miłośników przyrody. To urokliwe oczko wodne stanowi ważne siedlisko dla płazów i owadów, a także miejsce odpoczynku dla ptaków. Latem tafla stawu odbija korony drzew, tworząc malowniczy pejzaż, który zachwyca zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających. Staw jest również naturalnym rezerwuarem wody, wspomagającym mikroklimat okolicy. Obowiązująca nazwa Lasu Kuźnickiego została oficjalnie zatwierdzona w październiku 1993 roku na mocy uchwały Rady Miejskiej Wrocławia. Akt ten był ważnym krokiem w uznaniu znaczenia tego terenu dla mieszkańców oraz ochrony jego przyrodniczego i rekreacyjnego charakteru. Dziś las jest objęty opieką miejskich służb, które dbają o jego czystość, bezpieczeństwo oraz zachowanie walorów przyrodniczych. Las Kuźnicki pełni niezwykle istotną rolę w życiu mieszkańców zachodnich dzielnic Wrocławia. To tu rodziny z dziećmi wybierają się na spacery, seniorzy spędzają czas na ławce wśród zieleni, a biegacze i rowerzyści korzystają z wytyczonych ścieżek. Dla wielu osób jest to także miejsce wyciszenia i kontaktu z naturą, pozwalające choć na chwilę oderwać się od zgiełku miasta. Z punktu widzenia ekologicznego las stanowi ważny fragment miejskiej zieleni, wpływając korzystnie na jakość powietrza, mikroklimat oraz retencję wody. Jest również miejscem edukacji przyrodniczej dla młodszych pokoleń, które uczą się tu szacunku do natury i poznają bogactwo lokalnej flory i fauny. Las Kuźnicki, choć niewielki powierzchniowo, jest prawdziwym skarbem Wrocławia, zielonym azylem, który łączy ludzi, historię i przyrodę w jednym wyjątkowym miejscu.

0: słońca.
1: Reklama. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Po reklamie.
0: To jest Gra FM.

kurczaka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.

0: Radio gra. Hity pełne słońca.
1: Las Strachociński, zielone płuca i zarazem serce wschodniego Wrocławia. O tym miejscu teraz więcej w programie A. Słyszałeś, że wschodnie obrzeża Wrocławia kryją w sobie niezwykły skarb przyrodniczy Las Strachociński. Ten rozległy kompleks leśny, położony pomiędzy osiedlami Strachocin i Wojnów, a majestatyczną Odrą, stanowi wyjątkowe połączenie przyrody, historii oraz lokalnych legend. Oddzielony od rzeki wałem przeciwpowodziowym, noszącym nazwę grobli Janowicko-Swojczyckiej, las ten jest zarządzany przez Nadleśnictwo Oława i stanowi część lasów państwowych. Las Strachociński rozciąga się na terenie o powierzchni blisko 200 hektarów, z czego sam las zajmuje 139 hektarów. Całość tworzą dwa naturalne obszary, przedzielone malowniczą rzeką Piskorną oraz łąką zwaną Czosnkową, od licznie występującego tam czosnku pospolitego. Przylegające do lasu łąki układają się w podłużne pasy towarzyszące ciekom wodnym oraz wałowi przeciwpowodziowemu. Charakterystycznym elementem krajobrazu są zakola starorzecza Odry, dziś znane jako rzeczka Piskorna, oraz niewielkie rozlewisko Piskorny, jezioro leśne. Układ topograficzny lasu zachował się praktycznie bez zmian od końca XVIII wieku, co potwierdzają historyczne mapy z 1794 roku. Przełom XIX i XX wieku przyniósł istotne zmiany hydrologiczne. Przekopano kanał powodziowy i żeglugowy, a także wybudowano wał przeciwpowodziowy, dzięki czemu północne obszary polderu stały się zdatne do zamieszkania. Choć sam las zachował swój naturalny charakter i nie posiada rozbudowanej infrastruktury, w jego sąsiedztwie powstały miejsca sprzyjające rekreacji. Na północno-wschodnim skraju przy ulicy Wałowej zlokalizowano plac zabaw dla dzieci, a od północno-zachodu ulicą Tatarakową można dojść do boiska sportowego. W samym lesie spotkać można jedynie mostki nad Piskorną oraz utwardzone ścieżki, które zachęcają do spacerów i wycieczek rowerowych. Historia Lasu Strachocińskiego nierozerwalnie splata się z dziejami okolicznych osiedli. Las posiada charakterystyczny kształt dwóch owali. Większą, wschodnią część dawniej nazywano Lasem Strachoty, zaś zachodnią Gajem, później Smoczym Lasem. Od najdawniejszych czasów tereny te wchodziły w skład rozległego majątku ziemskiego, który w końcu XIII wieku książę Henryk Gruby nadał wojewodzie kaliskiemu Mikołajowi. Na skraju lasu znajdowała się wówczas wolna posiadłość Konrada Strachoty, rycerza księcia Henryka Klobusa. To właśnie w tych okolicach, według legend, miał on ukryć

swoją siedzibę. Przekazy historyczne z pierwszej połowy XIV wieku wspominają o dziedziczeniu majątku przez potomków Konrada Strachoty, córki Malcze, Stancze, Paulinę, Magdalenę oraz syna Henryka. W kolejnych dekadach z powodu długów majątek stopniowo przechodził w ręce mieszczan wrocławskich i instytucji kościelnych. W XIV wieku wieś oraz las były własnością m.in. Szpitala Bożego Ciała i Klasztoru Krzyżowców Świętego Macieja. Ostatnie zapisy dotyczące dawnej osady pochodzą z połowy XVI wieku. Folwark był już wówczas opuszczony. Kolejny rozdział historii otworzyło zezwolenie na budowę folwarku w Swojczycach pod koniec XVIII wieku. Sama wieś przyjęła nazwę Smocza Studnia, a Swojczyce zostały włączone do Wrocławia w roku 1928. Pozostałe tereny dawnej posiadłości strachocińskiej przeznaczono pod zabudowę osiedlową, a obszar nazwano Strachatę, nawiązując do historycznych nazw lasu. Las strachociński zachwyca różnorodnością środowisk. Dominują tu lasy liściaste z przewagą grądów oraz fragmentami łęgów wiązowo-jesionowych. Wśród drzew króluje dąb przypułkowy, grab zwyczajny, jesion wyniosły, a miejscami lipa drobnolistna, wiąz szypułkowy czy klon jawor. Spotkać można także nasadzenia sosny pospolitej i dębu czerwonego. Najstarsze drzewa osiągają wiek nawet 170 lat. Dolina Odry pierwotnie porośnięta była lasami łęgowymi, których obecność ograniczyła późniejsza regulacja rzeki. Stopniowo zaczęły przeważać grądy, a wśród roślin wyróżniają się m.in. śnieżyczka przebiśniek, kosaciec syberyjski, goryczka wąskolistna, konwalia majowa, salwinia pływająca czy kruszczyk szerokolistny. Gleby są tu świeże i wilgotne, co sprzyja występowaniu licznych gatunków roślin i zwierząt. Wśród ptaków spotkać można krętogłowa, dzięcioła czarnego i średniego, myszołowa, muchołówkę białoszyją, a na skraju lasu rzadką pokrzewkę jarzębatą. Sąsiadujące z lasem łąki i zbiorniki wodne stanowią siedlisko dla licznych płazów i gadów, w tymże kotki drzewnej, padalca, jaszczurki, zwinki czy zaskrońca. Występują tu także kolonie bobrów, lisy, dziki, sarny, kuny oraz wyjątkowo rzadkie gatunki bezkręgowców. Staw strachociński oraz jezioro leśne porastają trzciny, a na wodach spotkać można wodnika, bączka, perkozy, błotniaka stawowego, krzyżówki oraz czaple siwe. To także miejsce rozrodu płazów, a niewielkie oczka wodne obfitują w roślinność wodną, taką jak osoka aloesowata, żabiścieki czy grzybienie białe. Ze względu na bogactwo przyrodnicze las został włączony do obszaru specjalnej ochrony ptaków Grądy Odrzańskie w ramach sieci Natura 2000. Niestety w latach 90. XX wieku doszło do przerzedzenia starodrzewu i usunięcia znacznych ilości martwego drewna, co negatywnie wpłynęło na populację rzadkich chrząszczy. Przez Las Strachociński prowadzi malownicza ścieżka edukacyjna, która pozwala poznać najciekawsze zakątki kompleksu oraz miejsca związane z lokalną legendą o smoku Strachocie. Wędrówkę można rozpocząć od strony ulicy Strachocińskiej, kierując się w stronę wału przeciwpowodziowego. Po drodze podziwiać można bogactwo roślinności szuwarowej i łąkowej, rozlewiska, wiekowe dęby oraz miejsca, gdzie według legendy stał zamek Konrada Strachoty. Warto zatrzymać się przy mostku nad Piskorną, spojrzeć na czosnkową łąkę czy odwiedzić polanę Strachoty. Na trasie ścieżki można znaleźć także smoczy staw oraz smoczą studnię, otoczone przez wiekowe wierzby, topole oraz krzewy tarniny i głogu. W pogodne dni nie brakuje tu motyli, ptaków, a także przedstawicieli gadów. Przechadzka kończy się przy ulicy Strumykowej, skąd można wrócić do punktu wyjścia.

0: pełne słońca.
1: Reklama.
2: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
3: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio

0: Radio gra. Hity pełne słońca.
1: W programie A słyszałeś, że perła historii i kultury na mapie Dolnego Śląska. Zamek w Leśnicy, malowniczo położony w zachodniej części Wrocławia, jest jednym z najbardziej fascynujących przykładów architektury rezydencjonalnej na Dolnym Śląsku. Jego dzieje, rozciągające się na niemal 9 wieków, są pełne dramatycznych zwrotów akcji, zmieniających się właścicieli, licznych zniszczeń i odbudów, a także niezwykłych legend, które do dziś rozpala wyobraźnię mieszkańców i turystów. Początki zamku sięgają pierwszej połowy XII wieku. W roku 1132 powstał tu niewielki grudek obronny, który miał strzec ważnego szlaku handlowego oraz stanowić punkt administracyjny dla okolicznych ziem. To właśnie w tym miejscu w grudniową noc z 7 na 8 dzień w roku 1201 zmarł Bolesław Wysoki, jeden z najważniejszych książąt śląskich. Zgodnie z jego wolą miejscowość, w której przyszło mu zakończyć życie, miała zostać przekazana cystersom z Lubiąża. Jednak jego syn Henryk Brodaty postanowił zatrzymać zamek dla siebie, przekazując mnichom w zamian wieś Bartoszowa. W kolejnych latach warownia została rozbudowana. Już w roku 1271 wzmiankowana była jako murowany zamek. Po śmierci ostatniego księcia wrocławskiego Henryka Dobrego Leśnica wraz z zamkiem przeszła pod panowanie czeskie, stając się częścią rozległego Królestwa Czech. W połowie XIV wieku Leśnica była już samodzielnym miastem. W roku 1339 król Czech Jan Luksemburski sprzedał ją wraz z zamkiem bogatemu mieszczaninowi wrocławskiemu Gisco de Reste. Od tego momentu rezydencja wielokrotnie zmieniała właścicieli, przechodząc przez ręce takich rodów jak von Sitten, Rigerowie czy Klettendorfowie. W XIV wieku zamek odwiedził m.in. Karol Luksemburski, późniejszy cesarz rzymski. Niestety zamek nie oparł się burzliwym czasom. W 1428 roku wojska husyckie zniszczyły rezydencję, a kilkadziesiąt lat później z obawy przed przejęciem zamku przez husyckiego króla Jerzego z Podjebradów mieszczanie wrocławscy sami podpalili budowlę. Z początkiem XVI wieku ziemie śląskie dostały się pod panowanie Habsburgów. Niestety wojna 30-letnia przyniosła zamkowi kolejne zniszczenia. Po krótkim okresie zmian właścicieli w połowie XVII wieku zamek nabył Horatius von Forno. Z tym rodem wiąże się barwna legenda o duchu nawiedzającym rezydencję. W XVIII wieku zamek przeszedł w ręce zakonu krzyżowców z czerwoną gwiazdą, który podjął się gruntownej przebudowy w stylu barokowym. W tym okresie powstały także elementy zdobiące okolice zamku, m.in. pomnik Matki Boskiej i świętego Jana Pomucena. Po I wojnie śląskiej Leśnica wraz z zamkiem została włączona do Królestwa Prus. W połowie XVIII wieku rezydencję nabył baron Ferdinand von Mudrach, który żebudowę wzlecił wnętrz w stylu rokoko. W tym czasie zamek stał się świadkiem ważnych wydarzeń historycznych. Według tradycji po bitwie pod Lutynią król Fryderyk Wielki pojmał tu austriackich oficerów. W kolejnych dekadach rezydencja przechodziła w ręce różnych rodów. Gościły tu wojska napoleońskie, a także wybitni dowódcy, tacy jak książę Hieronim Bonaparte. Przez długi czas zamek pozostawał własnością rodziny von Willich und Lottum. Po zakończeniu II wojny światowej zamek przez 8 lat stał opuszczony. W roku 1953 spłonął, a jego resztki zostały zabezpieczone 5 lat później. W czasie odbudowy prowadzonej w latach 60. zdecydowano o adaptacji budowli na potrzeby Domu Kultury. Niestety zniszczono wówczas resztki dawnego wyposażenia i wystroju wnętrz. W 1962 roku obiekt wpisano do rejestru zabytków, a w kolejnych dekadach przeprowadzano liczne remonty i adaptacje, m.in. piwnic i kazamatów. Obecnie zamek w Leśnicy pełni funkcję centrum kultury, będąc ważnym miejscem spotkań mieszkańców Wrocławia. W roku 1995 przeprowadzono remont elewacji. Budowla otoczona zabytkowym parkiem stanowi zespół pałacowo-parkowy, który zachwyca zarówno architekturą, jak i malowniczym otoczeniem. Zamek jest murowaną, tynkowaną budowlą o dwóch skrzydłach, trzech kondygnacjach i rozległych piwnicach, gdzie zachowały się relikty pierwotnych murów z XIII wieku. Wokół rezydencji rozciąga się fosa oraz umocnienia bastionowe z ambrazurami. Centralne wejście prowadzi pod balkon z metalową balustradą. Dziś zamek w Leśnicy jest nie tylko świadkiem burzliwej historii, ale także miejscem tętniącym życiem w jego murach odbywają się koncerty, wystawy, warsztaty i liczne wydarzenia kulturalne. Otaczający go park zachęca do spacerów, a sama rezydencja przyciąga miłośników historii, architektury i sztuki. Zamek w Leśnicy to unikalne miejsce, gdzie przeszłość splata się z teraźniejszością, tworząc wyjątkowy klimat i niepowtarzalną atmosferę.

Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram.

0: jak słońce na horyzoncie, rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz wpaść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Okej, raport wysłany.
1: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
0: Słucham?
1: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
0: O kim ty mówisz?
1: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
0: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
1: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
2: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.

0: To jest Radio Gra.
1: Tysiąc rzeczy na raz, zapchany aparat, niezaparzona kawa i niezapłacona kara.

0: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
1: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
0: No, sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 zł.

plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.